Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

długo. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność. Ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
10: Zwiedzaj z nami Kraków.
9: Zaczynamy od informacji dla tych, którzy kochają sport i książki. Biblioteka Kraków otworzyła wyremontowaną filię przy ulicy Walerego Sławka. Ze względu na sąsiedztwo Zarządu Infrastruktury Sportowej, placówka od teraz nosi miano sportowej. Jej patronką została krakowska sportsmenka Jadwiga Jędrzejowska, pierwsza w historii Polka, która zagrała na kortach Wimbledonu, blisko 90 lat przed Igą Świątek.
10: Z mikrofonem przez Kraków.
11: Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków.
12: To jest zupełnie inne miejsce. Mieliśmy tu taką malutką, od lat nieremontowaną bibliotekę, a teraz mamy filię, która jest pomysłowa, nowa, świeża, atrakcyjna. Jest klasycznym trzecim miejscem, czyli można nie tylko wypożyczyć książkę, ale dziecko nie ma co ze sobą zrobić po szkole, może tu przyjść, może sobie poczytać, ale może poodrabiać lekcje. Dorosły potrzebuje gdzieś na chwilę z własnym laptopem, usiąść i popracować. Może to robić również w bibliotece. No a dookoła będzie bardzo sportowy klimat z boiskiem na suficie, z mini dekoracją w postaci ścianki spinaczkowej, z wieloma elementami, które mówią o tym sport, sport, sport. A nawet są piłkarzyki.
13: No właśnie, piłkarzyki już nas witają przy wejściu, ale co mnie ciekawi, to fakt, że Biblioteka Kraków to jest 58 filii na mapie miasta i Państwo teraz wprowadzacie taki, nie wiem czy powiedzieć trend, ale nadajecie im nazwy.
12: Nadajemy nazwy, wybieramy temat, główny temat, czyli każda filia nie tylko jest filią ładną, pięknie zaprojektowaną i wykonaną, ale niesie w sobie jakąś opowieść. Na klinach wymyśliliśmy Bibliotekę Kosmos, bo tam mieszkał Stanisław Lem i ona cała jest rzeczywiście bardzo kosmiczna w wystroju. Na gotyku nazwa zobowiązywała, więc wymyśliliśmy filię gotycką, nawiązującą do zdobień w kościele mariackim, opowiadającą historię, średniowieczną historię o żółtej ciżemce. No i teraz jesteśmy w budynku, w którym urzęduje miejska jednostka sportowa, więc nasi sąsiedzi nas zainspirowali i mamy opowieść o sporcie.
14: Grzegorz Garboliński, radny miasta Krakowa. To jest oczywiście moja dzielnica rodzinna. Wiem, że mieszkańcy Woli Duchackiej nie mają innej filii biblioteki w najbliższej okolicy i niektórzy muszą pokonać naprawdę kawał drogi, żeby tu dotrzeć. Dlatego uważałem i uważam, że ta filia, która i tak jest rozdysponowana na bardzo wielu mieszkańców, powinna być jak najlepsza jakościowo. I dwa lata temu rozpoczęliśmy taki proces remontu tej filii, bo ona istniała, ale ona była wielkości, że tak powiem, schowkowej, naprawdę miniaturowej. No dzisiaj jest to pełnoprawna biblioteka, pięknie urządzona, urządzona, bardzo nowoczesna, z dużym księgozbiorem. Dwa lata temu wspólnie z Radą Dzielnicy rozpoczęliśmy taki proces. Przez dwa lata składaliśmy poprawki do budżetu, które umożliwiły realizację tego projektu, no bo to oczywiście są też pieniądze, ale to jest inwestycja ważna dla mieszkańców, więc warto było te środki miejskie tutaj zainwestować, bo to jest też inwestycja w mieszkańców, w ich spędzony czas, w ich dzieci, które przecież będą te książki także wypożyczać i w końcu po dwóch latach wspólnej pracy nam się udało.
15: Nazywam się Wiola Palka, jestem projektantką wnętrz.
13: Jak to miejsce się zmieniło i w jakim stanie ono było, kiedy pani je zastała, kiedy tworzył się projekt właśnie tej biblioteki sportowej?
15: Przestrzeń zmieniła się diametralnie, dlatego że tutaj wcześniej była straż miejska i ona była w takich dość smutnych kolorach zrealizowana. To znaczy tam były takie bardzo ciemne brązy z przebrudzonymi barzami i żółcieniami. Zatem to, co teraz powstało, no to jest totalna odwrotność tego, jest duża przestrzeń, tak, jest jasno, jest przyjemnie, przytulnie, także 100% to się odwróciło. Też sama przestrzeń, jeżeli chodzi o wyburzenie ścian, się zmieniła, prawda, bo w miejscu, w którym stałyśmy, to chyba był dosłownie magazynek na broń.
13: To może opiszmy to miejsce, co wyróżnia tą bibliotekę właśnie sportową?
15: Na pewno wyróżnia kolorystyka i to, jakie zostały wykorzystane materiały, dlatego że naprawdę można tutaj się poczuć jak w sali gimnastycznej, tylko że zamiast ćwiczyć umysł, możemy ćwiczyć nasz umysł, tak, ponieważ mamy mnóstwo różnych książek o różnej tematyce, w bardzo przyjemnej przestrzeni, w takiej, gdzie można i posiedzieć przy takim stole warsztatowym i na specjalnych fotelach z fajnymi takimi stoliczkami, więc można też czasami gdzieś tam spróbować coś odrobić na laptopie czy coś, więc zapraszam, bo fajnie.
13: Jest kosz do gry, są takie pufy, które też wyglądają jak takie piłki do kosza i jest przede wszystkim chyba najważniejszy punkt programu, ale na niego trzeba spojrzeć z innej perspektywy, czyli trzeba popatrzeć do góry.
15: Tak, jest tutaj coś faktycznie takiego, co nie pojawia się nigdzie indziej, więc warto byłoby przyjść zobaczyć, ponieważ o zmierzchu wygląda też inaczej, bo zmienia kolor.
13: A mówimy o takim boisku.
15: O boisku, które jest umiejscowione na suficie i właśnie te linie, które wyznaczają jego granice, przez wzgląd na to, że pracuje nam światło na zewnątrz, no to zmienia swoje oblicze.
13: A o jakiej puli środków mówimy? Ile kosztował ten remont?
14: Łącznie około kilkuset tysięcy złotych. W samym 2025 roku zabezpieczyliśmy na ten remont i wyposażenie lokalu około 300 tysięcy. Podobna poprawka była złożona również rok później, a więc włącznie z wyposażeniem, zakupieniem księgozbioru, z tymi pięknymi meblami, które tutaj są i całkowitym remontem, bo tutaj nie było absolutnie nic, to jest około kilkuset tysięcy.
13: Skoro to jest pana dzielnicowa biblioteka, to muszę pana zapytać, co pan najczęściej w wolnym czasie czyta?
14: Och, ja czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce, ale ja najbardziej lubię książki z realizmem magicznym, więc to jest taki motyw przewodni też naszej polskiej noblistki, której jestem wielkim fanem, przeczytałem wszystkie książki Olgi Tokarczuk. Lubię też czytać reportaże, trochę mniej biografie, ale naprawdę wszystko.
16: Moje nazwisko Teresa Florczyk, byłam właśnie kierowniczką filii numer 4. Najpierw na Walerego Sławka, później na filii, która tu odziedziczyliśmy lokal po prostu po MPK i tam też byłam kierownikiem. To było po prostu na piętrze. Tam pracowałam przez 9 lat i w 2010 roku przenieśliśmy się do filii tej, która jest tutaj tylko obok. I tam pracowałam 7 lat. W 2017 roku przeszłam na emeryturę.
13: Jak pani ocenia zmianę tego miejsca?
16: No piękna filia, bardzo ładna filia, bardzo ładna, nowoczesna, no inny, w ogóle o innym profilu. No bardzo ładna filia, bardzo. I przede wszystkim to, że jest na parterze, to jest też dużo. No dla dorosłych osób, dla starszych to już jest bardzo ładna filia, bardzo.
13: Jakie były początki tego miejsca? Wspomniała pani o tym, że to miejsce zmieniało poniekąd lokalizację, prawda? Tak. Ale jak to miejsce się rozwijało przez lata? Kto tutaj najczęściej przychodził? Czy to była taka stricte dzielnicowa biblioteka?
16: Tak, to była dzielnicowa biblioteka. No, dużo młodzieży, dużo dzieci, no bo tu w pobliżu jest szkoła, duża szkoła, są dwie duże szkoły podstawowe. Także no, większość to stanowiły dzieci, które przychodziły po lektury, no, z rodzicami albo starsi, no to już wiadomo, że sami. No.
13: Ale teraz ze względu na sąsiedztwo wasze zmienia się profil tej biblioteki,
16: tak,
13: prawda?
16: Tak, oczywiście. Teraz będzie stricte biblioteka sportowa. No jest też, widzę, właśnie oglądając tutaj, widzę, że jest też literatura, no ale więcej książek jest o jednego profilu chyba sportowym.
13: Ale tutaj mamy też różnego rodzaju takie sportowe hasła.
15: Tak, sportowe hasła są różne. W dodatku przy okazji realizacji tej biblioteki zostali zaangażowani również czytelnicy, więc mieli wpływ na to, jak finalnie wygląda logo biblioteczne, które znajduje się stricte za samą ladą i z którą czytelnik może się bezpośrednio spotkać. I dodatkowo jest też takie hasło, które z kolei tutaj konkurs był wewnętrzny ZIS-u, ponieważ ZIS jest sąsiadem biblioteki. No i tutaj też mamy nawiązanie do sportu właśnie w postaci takiego neonu.
17: Ja nie będę może ich zdradzać, warto przyjść i zobaczyć, jakie ostatecznie napisy wiszą. Mianowicie poszczególne sektory nazwaliśmy taką około książkową nomenklaturą zabawną i prosiliśmy o wybór i czytelników, i naszych właśnie kolegów pracujących w tym budynku. Myślę, że wyszło fajnie.
13: Napisy są wabikiem, ale możemy powiedzieć coś więcej o dobrym duchu tej filii, czyli o pani Jadwidze Jędrzejowskiej, postaci nieco zapomnianej, ale państwo właśnie chcą ją przypomnieć.
17: Generalnie w sporcie w wielu dziedzinach jest więcej mężczyzn i my też tak myślimy, że ta filia sportowa będzie bardzo bliska sercom wielu męskich czytelników, zwłaszcza, że jak wejdą do środka, to najpierw zobaczą prawdziwe stadionowe krzesełka, które tu są i na których można zrobić pamiątkowe zdjęcie, ale równocześnie przypominamy zapomniane sportowczynie. Mało kto wie, że Kraków w międzywojniu miał swoją Igę Świątek, która grała na Wimbledonie i przywiozła stamtąd złoto. Ten medal być może gdzieś jest, do dziś nie został odnaleziony, ale na pewno była to wielka sława, równie mocno zapomniana, co mocno znana w międzywojniu.
14: Powiem szczerze, że sam nie wiedziałem, kim jest patronka. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne, że ta filia nosi jej imię, że motywem przewodnim i też tablicą tutaj z jej życiorysem można się zapoznać, ponieważ to też jest takie trochę odczarowywanie tego sportu, który kojarzy się jednak z taką dyscypliną typowo męską, co absolutnie nie jest prawdą, tylko tą pamięć o kobietach w sporcie trzeba przywracać. No przecież ktoś przed Igą Świątek ten szlak musiał przecierać, tak jak przed każdym z nas we wszystkim, co robimy. Tylko ja myślę, że my mamy ten problem, że często o tych ludziach, którzy szli przed nami, zapominamy, a oni naprawdę małymi kroczkami, czasami niewidocznymi, ułatwiali nam realizację dzisiaj naszych marzeń, naszych ambicji.
13: Biblioteka Kraków otwiera nowe filie, ale też sukcesywnie remontuje te, które już od dawna są z nami. Co jest takie najbardziej konieczne właśnie w funkcjonowaniu współczesnej biblioteki? Co jest takim must have każdej filii?
17: Przestrzeń, w której każdy czuje się komfortowo u siebie, w której są zakątki, gdzie można się zaszyć z książką. To na pewno też duża liczba nowości i my od miasta Krakowa dostajemy naprawdę przyzwoite środki na zakup nowości, plus aktywne są dzielnice i mieszkańcy, którzy głosują w budżecie obywatelskim. Też to, co jest naszą silną, mocną stroną, to e-kody. Czytelnicy bardzo są nimi zainteresowani i w tym roku mamy ich więcej niż kiedykolwiek, bo rzeczywiście są radni, którzy o popularności e-kodów wiedzą, radni czytający, którzy zgłaszali się do nas i zagwarantowali swoimi poprawkami środki na zakup e-kodów. Więc nasza oferta jest coraz bogatsza, łącznie z grami planszowymi, z komiksami. Wszystkie filie, które mają ku temu przestrzeń, mają coraz więcej rzeczy oprócz książek.
15: Miałam przyjemność projektować 5 czy 6 różnych obiektów i w każdym finalnie po realizacji właśnie to się okazywało, że ludzie przychodzą dlatego, że jest jakość, że jest fajnie, że czują się jak u siebie w domu, aczkolwiek każda z filii i tych, które projektowałam i nie tylko, zawsze ma swój charakter, jeden, jedyny wyjątkowy, właśnie po to, żeby każde osiedle, tak, mogło się po prostu identyfikować z tym miejscem i by każde miejsce było wyjątkowe.
13: Ale te współczesne biblioteki mają takie miejsca wydzielone. Oczywiście to, że komputery są, to jest wiadomo, coś już totalnie codziennego, ale na przykład można samodzielnie na ekranie dotykowym tam wpisywać, przeglądać woluminy.
15: Tak, oczywiście. Tutaj też jest wyznaczona specjalna strefa, która dodatkowo jest stworzona w taki sposób intymny, tak? Czyli też nie jest gdzieś ta osoba wyciągnięta na sam środek, tylko może jakby korzystać sama z tej przestrzeni. Natomiast fajne jest też to, że taka strefa wypoczynkowa, która znajduje się w głównej części biblioteki, biblioteki posiada dodatkowe miejsca, gdzie można przynieść własne laptopy i można czy odrobić lekcje, czy po prostu załatwić jakąś swoją dodatkową pracę w miłej przestrzeni, tak jak wspominałam wcześniej, w przytulnej, w czystej.
13: Mamy filię Kosmos, mamy filię teatralną, teraz dołączyła filia sportowa. To co, Sky is the limit? Jakie kolejne plany?
18: Rozmawiamy tym razem, uwaga, z deweloperem, który jest gotów otworzyć filię na budowanym przez siebie osiedlu. Może jeszcze nie zdradzę gdzie, żeby na razie nie zapeszyć. Jesteśmy jeszcze na etapie formalności, ale wygląda na to, że okolice ulicy Wielickiej, gdzie tej filii brakuje, wreszcie się jej doczekają. Też przełamaliśmy patową sytuację, jeśli chodzi o Zabłocie. Sprawdziliśmy najstarszy budynek, jaki znajduje się na Zabłociu. On jest w rękach miasta, Dekerta 4. No i z miastem jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby biblioteka tam powstała. Obejrzeliśmy wszystko dokładnie. Jest to możliwe. No i rozmawiamy o obszarze Czyżyn, o tyłach targów krakowskich, gdzie powstało dużo osiedli i tam również pojawia się szansa na nowy lokal. No, wspiera nas w tych rozmowach miasto. Myślę, że skończy się to sukcesem.
9: A na zakończenie dodam jeszcze, że do filii sportowej możecie zaglądnąć od poniedziałku do soboty. Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Witam Was po krótkiej przerwie w programie To jest tydzień. Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
10: Tydzień w Krakowie.
9: Fabryka sztucznej inteligencji za 70 milionów euro powstanie w Krakowie. Sercem Gaia AI Factory będzie najszybszy w kraju superkomputer, który posłuży do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Moc obliczeniowa będzie udostępniana za darmo polskim firmom, naukowcom i lekarzom. Przemek Taranek.
10: Ciekawy Kraków.
20: Superkomputer Gaia ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Będzie zbudowany z kilkuset akceleratorów GPU. To najnowocześniejsze procesory graficzne, mówi Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
21: Ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje. Są bardzo cennym zasobem, można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU.
20: Fabryka ma zatrudniać docelowo kilkudziesięciu specjalistów, informatyków, programistów, ale też ekspertów w dziedzinach bezpieczeństwa, danych, a także etyki.
9: Mówił Przemek Taranek. Dziękuję. Dodam tylko, że krakowska Gaia AI Factory będzie częścią sieci 19 fabryk sztucznej inteligencji w Europie, działających na rzecz rozwoju unijnej gospodarki. Zmieniamy temat. Coraz bliżej wakacje, a to znak, że najwyższy czas zaplanować lato pełne przygód. Właśnie ruszyły zapisy na Półkolonie, organizowane przez Centrum Kultury Podgórza. Będzie aktywnie, kreatywnie i naprawdę wakacyjnie. Jak co roku na najmłodszych czekają warsztaty, wycieczki i masa dobrej zabawy. Nie tylko w Krakowie. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Aktywnie w Krakowie.
13: Jeszcze kilka lat temu wakacje w mieście brzmiały jak plan awaryjny, a dziś jest to wyczekiwane wydarzenie przez najmłodszych. Co się zmieniło?
22: Ania Magiera, kierowniczka marketingu i PR Centrum Kultury Podgórza. Przede wszystkim zmieniło się to, że ta oferta jest zupełnie inna niż była kiedyś. Jest bardziej dopasowana do odbiorców. Każde dziecko znajdzie rzeczywiście coś dla siebie. Nie są to zajęcia, które są prowadzone na co dzień w filiach, na które dzieciaki uczęszczają, ale są to wzbogacone ich wersje albo zupełnie nowe warsztaty, nowe zajęcia, które będą mogli poznać. Każda filia ma swój własny program, który jest dopasowany i do tej lokalizacji, i do lokalizacji filii, ale też do dzieciaków, które tam przychodzą, bo często zapisują się dzieci, które na co dzień przychodzą do Centrum Kultury Podgórza, bo dobrze znają instruktorów, dobrze znają kierowników filii i pracowników, których bardzo lubią, więc też dużo lepiej się czują, przez co wybierają te filie, do których najczęściej uczęszczają, więc my też wtedy wiemy, jak dobrze, lepiej dobrać ten program pod te dzieciaki właśnie, bo wiemy już, co lubią, czym się interesują, gdzie na przykład chcą jechać, bo mamy wiele takich filii, które proponują wiele wycieczek każdego dnia, inne miejsce na przykład, więc ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. W tym roku Centrum Kultury Podgórza proponuje półkolonie w 16 filiach, więc jest to 16 różnych miejsc, 16 różnych programów i naprawdę jest w czym wybierać.
13: To może tak w trzech słowach opiszmy, jakie będą te tegoroczne półkolonie.
22: Niektóre półkolonie są podzielone tematycznie. Mamy właśnie zieloną edukację, czyli wyjście do lasu, budowanie domków dla pszczół, uli dla pszczół. Są stricte wyjazdowe półkolonie, gdzie na przykład każdego dnia wyjeżdżamy gdzie indziej. Będą wycieczki na przykład do Muzeum Bajki Pana Kreksa w Katowicach, do Parku Dinozaurów Zatorland w Zatorze. Będzie też coś bliżej nas, czyli Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Będziemy w kopalni soli w Bochni, w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Jest tego bardzo, bardzo dużo. W tym roku stawiamy też bardzo mocno na takie bycie blisko natury, żeby te dzieciaki oderwać od smartfonów, żeby mogły się edukować, nie marnować, powiedzmy w cudzysłowie, czasu, ale atrakcyjnie go spędzać w naturze, w zieleni, poznając nowe rzeczy. I będziemy na przykład w różnych zagrodach takich edukacyjnych, naturalnych, jak na przykład Jędrzejkówka, Zaczarowane Wzgórze, Rancho Artemidy. To są super miejsca, których na co dzień nie odwiedzamy i jest to doskonała okazja, żeby poznać coś nowego. Wszystko jest pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy posiadają mnóstwo ciekawostek o świecie przyrody, o tym, co robią, o...
13: Przeglądając tegoroczny program, odnoszę wrażenie, że dzieci tam mają więcej atrakcji niż dorośli na urlopie. Który punkt programu wywołuje takie największe wow, gdzie jest najciekawiej?
22: Każdy, oczywiście, że każdy, ponieważ półkolonie odbywają się, jak już powiedziałam, w 16 filiach i są to i większe jednostki, ale też i mniejsze, bardziej lokalne filie, które są bardzo mocno związane z lokalną społecznością i takimi filiami są na przykład Klub Rybitwy, Klub Przewóz czy Klub Kostrze obok Tyńca. I one proponują na przykład warsztaty edukacyjne, warsztaty w interaktywnym Muzeum Gier Wideo, podróż do Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, w Klubie Przewóz na przykład dzieci odwiedzą Muzeum Klocków Lego, poznają także kulisy Teatru Praska 52, gdzie będą mogli zajrzeć za kulisy teatru, poznać niektórych aktorów, porozmawiać z nimi, a może przebrać się w jakieś kostiumy. I na przykład w Klubie Kostrze mamy turnus, który jest zbiorem ciekawych wycieczek, bo mamy Muzeum Agatów w Rudnie, mamy wyprawę na Zamek w Rapsztynie, mamy wycieczkę do tajemniczej wioski indiańskiej, czy artystyczną wyprawę do Domu Malarek w Zalipiu, a całość zamknie się na przykład na seansie w kinie w Cinema City w Krakowie. Więc naprawdę dzieciaki będą mogły poznać z różnych stron nie tylko Kraków, ale także okolice Krakowa, gdzie rodzice często nie mają po prostu czasu, co jest w pełni zrozumiałe, a tutaj będą mieli cały zestaw wycieczek, każdego dnia coś innego praktycznie. Ale mamy oczywiście również większe filie, jak na przykład Ośrodek Ruczaj. Tutaj też warto zerknąć, szczególnie na turnus trzeci, ponieważ dwa pierwsze turnusy już się wyprzedały, więc te miejsca naprawdę szybko znikają, co też świadczy o tym, że ten program jest dopasowany do dzieci i rodzice są nim zainteresowani i chętnie wybierają Centrum Kultury Podgórza. I na przykład na trzecim turnusie w Ośrodku Ruczaj będą półkolonie skierowane do dzieci, które uwielbiają tworzyć. Czyli mamy warsztaty wokalne, improwizację aktorską, konstruowanie makiet, olimpiady kreatywności. Będzie również spotkanie z kolorem i twórczym chaosem w Picasso w Krakowie. Każda filia proponuje coś zupełnie innego, dlatego ja zachęcam, żeby wejść na naszą stronę ckpodgorza.pl i tam zapoznać się z tymi programami, bo no, każde dziecko lubi coś innego, więc dobrze by było, żeby te dwa tygodnie czy tydzień, bo tyle trwa turnus u nas, spędzić w czy twórczym szale, czy na wycieczkach, czy podczas warsztatów wokalnych i muzyczno-rytmicznych, czy podczas może warsztatów tanecznych, a może ktoś bardziej woli, któreś dziecko bardziej woli survival i wycieczki typu ruszamy w góry, czy górską szkołę przetrwania. Tego jest naprawdę bardzo dużo. My startujemy już pod koniec czerwca, wtedy mamy pierwszy turnus, wtedy startuje pierwszy turnus. Kończymy tak naprawdę na koniec sierpnia, także całe wakacje mamy zapełnione. Turnusy trwają od poniedziałku do piątku, mniej więcej w godzinach 8-16. Chcieliśmy najbardziej dopasować te godziny właśnie dla rodziców, bo wiemy, że inne godziny mogą być bardziej problematyczne, no bo jednak ten rodzic wychodzi do pracy, tak? Tym dzieckiem trzeba się gdzieś zająć, więc te godziny są również atrakcyjne. Co ja lubię najbardziej podkreślać, to, że instruktorzy na tych półkoloniach i wychowawcy to są profesjonaliści, to są ludzie z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, wiedzą co robią, to są ludzie, którzy współpracują z nami od lat, znają te dzieci, bo jak już wspominałam, te dzieciaki często nas odwiedzają na co dzień, więc to też jest fajne, że te dzieci mogą spędzać czas w gronie, które już znają, wśród ludzi, wśród których czują się bezpiecznie. I to jest też ważne, że nie wrzucamy to dziecko w zupełnie nowe środowisko, ale w nowe doświadczenia.
13: Poznaliśmy już tutaj, jakie warsztaty nas czekają, jakie wycieczki nas czekają, ale co z wyżywieniem?
22: No będzie, oczywiście, że będzie. Każdego dnia na dziecko czeka ciepły, pyszny posiłek, bo bez jedzenia nie ma zabawy, zapamiętajmy to.
13: Podsumowując, warsztaty, eksperymenty, teatr, komiksy, a nawet pszczelarstwo, no brzmi to jak plan dla małych ludzi renesansu, ale zastanawia mnie, czy dziś dzieci bardziej szukają rozrywki czy doświadczeń, no i przede wszystkim do jakiego przedziału wiekowego Państwo adresują Wasze wydarzenia?
22: Nasze wydarzenia są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Czego dzieci szukają? Myślę, że że żyjemy w takim świecie, gdzie powinniśmy jak najwięcej wspierać przebywanie dzieci we własnym gronie, we własnym środowisku, żeby te dzieci umiały ze sobą rozmawiać, komunikować się, żeby odrywały się jak najbardziej, jak najczęściej od ekranów, od smartfonów, od tabletów, bo to później wpływa na rozwój. To dziecko się inaczej rozwija. Nie mówię, że gorzej czy lepiej, bo nie mnie to oceniać. Nie jestem specjalistką tutaj. Natomiast takie przebywanie wśród rówieśników wiadomo, że rozwija bardziej i szybciej. Jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, dlatego my stawiamy właśnie na takie półkolonie w gronie znanym, w środowisku bezpiecznym. Takie, które odrywają skutecznie od telefonów, bo nie będzie czasu podczas tańca czy wycieczek na przeglądanie Facebooka czy Instagrama, ale stawiamy właśnie na to, żeby te dzieci mogły
13: spędzić czas produktywnie, z dala od telefonów. A czy dziś dzieci chcą się zapisywać bardziej na temat półkolonii, czy bardziej tam, gdzie kolega idzie?
22: To już pytanie do tych dzieci, nie do mnie. Natomiast tak, no zauważyliśmy, że rodzice zapisują dzieci tam, gdzie po prostu mają najbliżej. Więc to jest nasz duży plus, że my mamy 16 lokalizacji, które te półkolonie proponują, więc my naprawdę jesteśmy praktycznie dla każdego na południu Krakowa. Oczywiście zachęcamy również północ Krakowa, żeby zerknęła na nasz program, bo być może te filie nie są aż tak bardzo oddalone.
13: A jak liczebne są grupy? Bo tak jak Pani wspominała, już poszczególne turnusy są wyprzedane, więc jak to wygląda pod kątem zainteresowania potencjalnych odbiorców?
22: Tak, miejsca się bardzo szybko zaczęły wyprzedawać. Oczywiście jest jeszcze wiele dostępnych miejsc, także zachęcam. Natomiast grupy są bardzo różne. Jest to w zależności od filii, w zależności od tego, jaki jest program danej filii. Są turnusy 15-osobowe, ale są też turnusy 30-osobowe, więc ciężko mi teraz powiedzieć dla każdej filii, jak jest osobno. Wszystko naprawdę jest na stronie i
13: jak dokonać zapisu?
22: strefazajęć.pl. Podpowiem najszybszą drogę. Wchodzimy na stronę ckpodgorza.pl. Tam mamy jeden tekst półkolonie wakacyjne 2026 i w nim mamy wszystkie programy, wszystkie filie, wszystkie daty, wszystkie tak naprawdę najważniejsze informacje i stamtąd możemy się kierować do zapisów, które odbywają się przez strefę zajęć.
13: Ale podsumowując, czekają nas różnego rodzaju zajęcia, warsztat teatralne, taneczne, wyjazdy, poznawanie świata dinozaurów, owadów i nawet nietoperzy gdzieś tam widziałam w ofercie, więc co chcieliby Państwo, żeby dzieci najbardziej zapamiętały z tych tegorocznych wakacji najbardziej?
22: My w Centrum Kultury Podgórza stawiamy na przygodę pełną odkryć, żeby to lato było pełne w doświadczenia z rówieśnikami, było pełne w warsztaty, w rozwój, ale w taką edukację przez zabawę, bo to jest też dla nas ważne. Nie chcemy, żeby te dzieciaki siedziały w zamkniętych salach, ale stawiamy na ruch, naturę, na to, żeby zdobywały swoje własne nowe osiągnięcia, żeby poznawały nowych ludzi. I to jest dla nas najważniejszy przekaz, że budujemy domki dla owadów, tworzymy komiksy, uciekamy z miasta chociaż na chwilkę, na przykład do Ojcowskiego Parku Narodowego czy do niesamowitej Bramy w Gorce. Więc zachęcam do przeżywania letniej przygody z Centrum Kultury Podgórza.
1: To była moja rozmowa z Anią Magierą z Centrum Kultury Podgórza. I w tym momencie przypomnę, że zakończenie roku szkolnego już 26 czerwca. To już właściwie za miesiąc i ahoj przygodo! Oby tylko pogoda dopisała w tym roku, bo zeszłe lato bądź co bądź było nieco kapryśne. Ostatnie dni również, więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że będzie coraz lepiej.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
23: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: na drogach w Krakowie jeszcze nie jest duży, chociaż przybywa samochodów zwłaszcza od miejscowości Gaj w stronę Krakowa, tutaj na Zakopiance, no i też na 29 listopada w stronę Opolskiej, choć na razie jeszcze, jak wspomniałem, nie ma jakiegoś dużego tłoku. Dzisiaj w Krakowie bardzo pogodnie i do 25 stopni.
1: Siemanko, 6.30 wjechała na zegarki, to taka ani 6, ani 7, czyli można powiedzieć 6-7!
2: Yeah!
1: Zaczynamy! Dzień dobry, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Opoka, Daria, Marcin, ależ ekipa, mam nadzieję, że u was też fajnie. To dajcie znać, gdzie się budzicie, czekamy na was już przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości, a to Illenium, Don't Worry Your Love, na początek.

0: Daria, to umawiamy się tak, że ja robię dzisiaj vibe, ty robisz check.
1: Okej, okay,
0: razem
1: dobrze.
0: Robimy vibe check. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie i w ogóle jak zaczął się dla was ten nowy tydzień. Bardzo gorąco dzisiaj ma być. Sprawdzimy za chwilę wasz vibe check poniedziałkowy, nowotygodniowy. Dzwońcie. 321-321-777. Czekamy i mamy dla was upominki. Don't stop, ATB, to jest nasza energia.

0: Jak ja kocham ten numer, Magnetic i Bausa w Melo Radio. Miała być Magda, z którą będziemy się wajprzekować, ale chyba narzeczony myślał, że to budzik i telefon wyłączył. Więc Darianko, kochana, to może ja tobie, co?
1: Mogę? O matko.
0: Bo ja bym bardzo chciał.
1: No dobra.
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: No dobra, kochana, deszcz czy śnieg?
1: Oś, deszcz i rano.
0: Deszcz
1: i rano. Daria, się budzi, jest taki piękny zapach.
0: Daria, to jest majowy Grinch po prostu. Deszcz, pewnie, dawaj. Być niewidzialnym czy mieć latać?
1: Chyba być niewidzialnym.
0: Ja bym chciał latać.
1: Tak? Gdzie byś poleciał?
0: Latałaś kiedyś?
1: No samolotem, tak.
0: No, latało się po klubach, co on ma. Randki w domu czy na mieście?
1: Na mieście. Dlaczego? Najlepsze. No bo jednak jest coś kreatywnego, a nie tak w domu. W domu też są okej, ale na mieście
0: oj,
1: są super.
0: Dziecina, żebyś ty wiedziała, co w domu.

0: Ja rozumiem, że kolega się nie śpieszył za bardzo do studia, czekał kolega na czerwony dywan, ale nie wiem, czy wiesz, to się dzisiaj nie wydarzy.
1: No trudno, szkoda. Cóż
0: za chwilę newsy pierwsze. Dzisiaj wiem, że na nie bardzo czekacie, tak jak Marcin Sikora, który już tu jest. A w newsach dzisiaj?
1: A w newsach dzisiaj zaglądamy na pewno do Krakowa, bo za chwilę okaże się, co się tam wydarzyło tak na 100%.
0: Do Krakowa. Zapraszamy w takim razie w tę niezwykłą podróż, którą za chwilkę z nami odbędziecie, a potem wracamy do was ze zdwojoną siłą, uderzając taką właśnie muzą.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
13: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, czy Idaut kusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Pogoda.
1: Z przyjemnością dzisiaj przekazujemy wieści pogodowe, bo w Krakowie zapowiada się bardzo ciepły i pogodny dzień. Przeważać będzie słońce, chociaż chmury też co jakiś czas dadzą znać o sobie, ale na szczęście bez opadów deszczu. A temperatura bardzo wysoka. Kolejny bardzo ciepły dzień, bo dziś maksymalnie w Krakowie na termometrach nawet do, uwaga, 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie.
2: Prawie siódma, Marcin Sikora i newsy w Melo Radio.
3: Kraków prawdopodobnie bez prezydenta i być może bez Rady Miasta. Lada moment powinniśmy poznać oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Z sondażu Exit Poll pracowni OGB frekwencja przekroczyła 33%. Ukraina chce natychmiastowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To po zmasowanym ataku na Kijów i okolice, do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. pocisku Oriesznik. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Joanna Pajorek z Lubelszczyzny.
4: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości.
3: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne etykiety.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: A u nas, proszę bardzo, muzyka najwyższej jakości, zagraniczna, krajowa, jaką tylko chcecie. Jazzy Spritz, Candy Night, to jest pierwszy numer ode mnie. Uwaga, uwaga, właśnie teraz rozpoczynamy naszą zabawę, w której... Zapraszamy Was na Tomorrowland. Szczegóły na meloradio.pl, a za chwilę trochę więcej na antenie.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18.

Faust Gibbs, poeci naszych czasów, z tobą w Melo. Chciałem powiedzieć w weekendowym Melo, bo w zasadzie z nami to cały czas jakby weekend, co? A inna poetka powiedziała kiedyś, że nic dwa razy się nie zdarza. Ta, jasne. A my znowu to zrobiliśmy i znowu zapraszamy was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. To naprawdę się dzieje, wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, bo wystartowaliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście znów przeżyli to razem z nami. A kto z nami pojedzie do Belgii, kto przeżyje te niezapomniane chwile, no to będzie się okazywało już w najbliższych dniach. Bądźcie czujni i przyłączcie się do naszej zabawy. Za chwilę o szczegółach, a niecierpliwych już teraz odsyłamy na naszą stronę.

0: No jak ktoś spał, to już nie śpi na pewno. Starships i Nicki Minaj w Melo Radio. Tu cały czas podkręcamy tempo. Darianka, pochwal się proszę, co znalazłaś w internecie. Test na co? No mów śmiało.
1: A nie powiem, nie mów, mamusia, nie mów.
0: To ja powiem. Darianka przed chwilką rozwiązywała test, uwaga, który para swingersów robi innej parze, jeśli chcą się z nimi zaprzyjaźnić.
1: Aha. Zrobiłam to, żebyś ty wiedział na przyszłość.
0: Dobra, dobra, ale nie o tym teraz, bo są ważniejsze rzeczy. Ptaszki ćwierkają, że będziemy zapraszać was, drodzy słuchacze, w pewne niezwykłe miejsca. Nikt lepiej wam o tym nie powie niż pan Sikora. Marcinku, dokąd zapraszamy naszych słuchaczy od teraz?
2: Zapraszamy was na Tomorrowland.
0: Oczywiście, że do belgijskiego Boom zabieramy was, drodzy słuchacze. Ruszyliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście przeżyli to z nami jeszcze raz. Więc wbijcie na meloradio.pl. Powiedzcie nam, z kim chcielibyście na Tomorrowland pojechać. Dlaczego właśnie z tą osobą? Koniecznie wyślijcie waszą fotę albo może jakiś pokręcony film. Przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dołączyć do naszej ekipy, a my wam damy Tomorrow Paki, my wam jeszcze zapłacimy za przejazd, tak żeby było fajnie, nie? W ogóle...
1: Za wszystko, będziecie zadowoleni na max.
0: Nie no, na Tomorrowland jest tak wspaniale, że nie możemy się już doczekać. Przypominam, dwa lipcowe weekendy spędzamy z wami w belgijskim Boom, a wy pokażcie, że chcecie tam pojechać razem z nami, że takich artystów jak Sam Feld chcecie posłuchać na żywo z ekipą Meloradia. A teraz na naszej antenie z numerem Hey Son o poranku, to co, robimy głośniej? Juhu!
1: Yeah! Yeah!

0: How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku, podkręcając tempo wszędzie, gdzie jesteście, po godzinie 7. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. Dobrze gadam? Wiesz, że jak się pracuje w radiu, to się mikrofon odchodzi. Więc dobra, panowie, zróbmy tak. Wysyłajcie głosówki, w których powspominacie najbardziej ikoniczne momenty piłki dotyczące, a wy dziewczyny, jak macie ochotę, to dajcie znać, co robicie, jak piłka leci w telewizorze i niestety nie macie pilota w ręce.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Meloradio Kraków. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
12: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
13: Sprawdź to sam, dzięki dał.
12: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
16: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
17: Po reklamie.

0: You Spin Me Round i Denzel w Melo Radio. Daria, to oglądasz piłkę nożną?
1: No ja czasem sobie popatrzę, ale to dlatego, żeby zobaczyć jakiś hot piłkarzy, na przykład Matty Cash, czyli Mateusz Gotówka, no topka.
0: Ale nie każdy ogląda piłkę.
2: Co mają powiedzieć ci, którzy nigdy piłki nie oglądali i w sumie nie mają chęci oglądać?
0: W sumie to nie wiem, trochę mnie zatkało, powiem szczerze. Czy macie jakąś propozycję, co mógłby pan powiedzieć?
3: Ja na przykład nie oglądam i mówię wprost, nie mam czasu na pierdoły.
0: No na przykład. Ale drugi panie, skoro już o Kesiu koleżanka wspomniała, czyli o pieniądzach, to może na przykład wejdziesz na meloradio.pl i powiesz nam, na co chciałbyś wydać szybką kasę. Bo mamy ją dla ciebie. I dla ciebie, i dla ciebie. Wbijcie na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy. To już Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion o poranku.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem Rip It. No długo czekaliśmy na tę piosenkę, ale w końcu wydana w maju tego roku, wspaniale, na urodziny Martina Garrixa. A jaki ty masz dla nas prezent, panie Marcinie?
1: Ja mam dla was prezent związany z krakowskimi wynikami, ale też zbiórką Łatwoganga.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust. Drogie ptaszki, nie odlatujcie za daleko, bo zaraz lecimy razem dalej.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki.

0: Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
10: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
11: Po reklamie.

0: 101.3 FM.
1: Odpalamy nasze cztery kółka, no i patrzymy, jak wygląda sytuacja korkowa na drogach. Oczywiście o tej porze, no to już poranny szczyt nam się rozkręcił coraz bardziej. No i mocno zwalniamy na Konopnickiej, na Kamieńskiego, Wielickiej, Nowochódzkiej. No generalnie bardzo ciężko przejechać o tej porze przez miasto i na pewno musicie mieć więcej czasu. Nowy tydzień wita nas bardzo ładną pogodą, zresztą wczoraj było bardzo upalnie i dziś również wysoka temperatura, bo maksymalnie na termometrach w Krakowie będzie nawet do 25 stopni Celsjusza. Przeważać będzie pogodne niebo i słoneczne, chociaż chmury całkiem nie znikną, ale spokojnie, bo możemy sobie parasol odpuścić, na pewno nie będzie padać deszcz. Ciśnienie cały czas wysokie.
2: Prawie ósma, to już teraz newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
3: Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa, tak poinformowała Miejska Komisja do Spraw Referendum. Frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 29,99%. Rada miasta natomiast zostaje, w tej części referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Łatwogang znowu pomógł, dojechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska, zebrał w sumie 19,8 miliona złotych.
4: Mamy kolejny cel, panowie!
3: Dzięki temu zbierał 12 milionów na leczenie dla Maxa oraz 3,5 miliona na leczenie Adama. Obaj chłopcy chorują na dystrofię mięśniową, szansą dla nich jest terapia genowa w USA. Troje polskich tenisistów rozegra dziś mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. O 11 grę zacznie Maja Chwalińska, w samo południe Iga Świątek, a około 14 Hubert Hurkacz.
2: Kochani, znowu to zrobiliśmy, znowu ruszyliśmy z naszą zabawą, w której zapraszamy Was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. Wbijcie do naszych sociali, wbijcie na meloradio.pl, przyłączcie się do naszej ekipy. A teraz podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Zokaria, Andy Dust na początek. Hopoka, siema.

0: I razem.
1: Wow, pięknie.
0: Zawsze chciałem zaśpiewać w radiu. Wreszcie mi się udało. Shadows of the Night, Gigi D'Agostino. My już jesteśmy gotowi do zabawy, w której wy powinniście być gotowi i to na wszystko. Tłumacz zasady, kochana.
1: Dzwonicie teraz do nas pod numer telefonu 321-321-777.
0: Tak jest.
1: I możecie zgarnąć super merch, odpowiadając na dwa pytania. A merch to...
0: Oj, mamy dla was niezwykłą książkę z Tomorrowland, The Sky of Sacrifice. Wspaniała książka, która trochę o historii Tomorrowland opowiada w zupełnie niezwykły, bajkowy sposób, jak wszystko, co z Tomorrowland związane. A to wszystko dlatego, że zaczęliśmy oczywiście naszą zabawę, w której zapraszamy was do belgijskiego Boom.
1: Także dzwońcie. 321-321-777. Czekamy.
0: John Summit, all the time przed wami.

0: Ladies and gentlemen, no to teraz pora przedstawić dwóch jegomościów, którzy pojawiają się w naszych narożnikach w czerwonym. Mirek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam przeciwnika, witam słuchaczy, witam prowadzących.
2: Siema!
0: Siema, Mireczku, a po drugiej stronie w narożniku niebieskim Mateusz, jesteś tam?
3: Jestem, witam, cześć, witam słuchaczy, witam prowadzących.
0: Panowie, czy wasi sekundanci są gotowi?
1: Gotowi na wszystko.
0: Bardzo dobrze, wy też jesteście gotowi na wszystko. To ja tylko szybko wytłumaczę zasady. Za chwilę będziecie słyszeć pytania. Jak znacie odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Jak uda się odpowiedzieć na dwa pytania, to nagroda główna trafia do ciebie albo do ciebie. A jak się nie uda, to będziemy tłumaczyć to wszystko trochę później. Gotowi na wszystko?
1: Gotowi.
3: Gotowi na wszystko.
0: No to ruszamy.
4: Gotowi na wszystko.
0: No dobra, uwaga, uwaga. Jakie jest największe miasto w Hiszpanii?
3: Mateusz.
1: Mirek.
0: Mateusz, tak?
2: No i musisz wybrać teraz
3: Madryt.
0: No, widzisz, no...
2: Już wiedział.
0: Daj chłopakowi szansę. No. Podpowiedzi nie potrzebuje. Punkt na twoim koncie.
3: Dwa punkty od razu.
0: Punkt na twoim koncie. Mirek, czy ty się na to zgadzasz? Dwa punkty od razu. Nie, grajmy uczciwie. Zasady to zasady.
1: Gdzie?
0: Dobrze, zaraz nasza walka przerodzi się w tak zwane... Power Slap, ale to panowie może za chwilę. Czy David Guetta będzie na tegorocznym Tomorrowland? To pytanie drugie.
3: Mirek.
0: No, Daria, decyduj. Moim zdaniem Mirek, chyba Mirek.
2: No moim też, Mirek, szybszy.
5: Mirek, no.
0: Mireczku,
1: moim zdaniem będzie.
0: Twoim zdaniem będzie i moim zdaniem też będzie, bo jest tam w zasadzie nieprzerwanie od 2007 roku z wyjątkiem w 2022, tak? A więc po jednym punkcie na waszym koncie, a to oznacza, Daria, że...
2: Macie melotorby! Brawo!
0: Panowie, gorące dni przed nami, można tam schować jakąś butelkę z zimną wodą, czy cokolwiek tam chcecie. Ściskamy was mocno, chłopaki. Bawcie się dobrze. I niech ten tydzień będzie udany.
1: Dzięki.
0: Strzała, pozdrawiamy. Hej, hej, hej, hej, hej. A gotowi się na wszystko. Wracają oczywiście na antenę jutro o tej samej porze, po 7:00.
4: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: A to już gość, który pojawi się w tym roku. Między innymi na Sunrise Festival. James Hype, Waterfalls. Zróbcie głośniej.

0: Wanna Go Home, tak podkręcamy tempo poranku w Melo Radio Meduza przed momentem na antenie. Jeśli chcielibyście, by wasza przyszłość zbudowana była w social mediach, jeśli chcecie być znanymi influencerami, tak jak Wersow na przykład, to kilka porad od niej, jak stać się znanym influencerem za chwilę w Melo.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
17: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
18: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
17: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
18: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
17: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
18: No.
19: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
23: Co masz?
24: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
23: Chipsy Lays? Dzięki.
25: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
23: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
26: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
24: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
27: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

0: Bambi, Angle Ocean, BFF w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Wszędzie, gdzie jesteście, miejcie ze sobą apkę, to będziecie mieć taką muzykę pod ręką. Chcecie być influencerami? Was się pytam.
1: No w sumie
0: I naszych słuchaczy.
2: No. W sumie trochę jesteśmy.
0: Wersow zdradził ostatnio, jak stać się popularnym influencerem. Po pierwsze, uwaga, trzeba mieć zajawkę, a nie, że pieniądze na pierwszym planie, one przyjdą później.
1: Kurde, to już chyba ja się wypisuję.
0: Trzeba być wytrwałym, pracowitym i szczerym.
2: Spoko, no.
0: Szczerzy z was ludzie, jak patrzę. Tak
1: ja na pewno, Marcin nie wiem.
0: Do tego to, co robicie, musi być zgodne z waszymi wartościami. Uwaga, uwaga, tak, zgodne z waszymi wartościami.
1: Tak.
0: I nie można brać wszystkich tych sponsorów, co przychodzą, tylko to też musi być zgodne z waszymi wartościami.
1: Okej, okej. Okay.
0: I na koniec, jak dodała, i tak musisz trafić do swojej niszy, czyli krótko mówiąc, trochę szczęścia ci się przyda, nie? Generalnie tak sobie myślę, że wiecie, jak nie influencerem, to też można iść do normalnej roboty. No, pielęgniarka, murarz na przykład też.
2: No my przyszliśmy, nie?
0: Czekają. Albo jeśli lubicie sobie poklikać na przykład w socialach, to zajrzyjcie do nas, bo tam trochę więcej o naszej nowej zabawie. Zapraszamy was na Tomorrowland, na którym pojawi się on, Kygo, Save My Love.

0: Bad Angel, Animaliza w Melo Radio, ależ tego dobrze się słucha. To za chwilę posłuchacie newsów u nas, a w nich same ciekawe rzeczy.
1: Między innymi o tym, co dalej z fałszywymi alarmami, o ludziach prawicy, bo to ich głównie dotykają te fałszywe alarmy.
0: Fałszywe alarmy?
1: Tak.
0: No dobra, to za chwilkę w newsach trochę więcej. Ja tylko przypomnę, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Jeśli chcecie wykorzystać chwilę na to, żeby się zgłosić, to wbijajcie koniecznie na meloradio.pl, bo tam szybka kasa czeka. Parę stówek może być twoje. Dzisiaj ruszamy z kolejną rundą i rozdajemy kolejną forsę, więc koniecznie meloradio.pl w wolnej chwili. A w robocie, jak jesteście, to pewnie taką wolną chwilę znajdziecie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Będzie śpiewane? O, już widzę,
3: będzie,
0: że...
3: Będzie, Justin!
0: Dobrze, zaraz. Wracamy do was punktualnie o 9:00. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam zagramy.
2: Reklama.
4: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowski. Przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. Najpierw bieg.

0: Pragną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hot Grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Trafik.
13: O tej porze myślę, że najwięcej czasu stracicie na rondzie grunwaldzkim, tutaj od Monte Cassino, a także od Konopnickiej. No oczywiście przez Aleję Trzech Wieszczów ruch wzmożony, no i na dojazdówkach zderzak w zderzak, na Czarnowiejskiej głównie i na Fosza. Przy Kleparzu tradycyjnie tłok na Prądnickiej, no i na 29 listopada długi sznurek do Opolskiej. Spoglądamy jeszcze za okno, no i sprawdzamy, jak nowy tydzień wita nas pogodowo, a przed nami bardzo ładny, słoneczny i ciepły dzień. Trochę chmur oczywiście jest i będzie dzisiaj na krakowskim niebie, ale spokojnie, bo z tych chmur nie będzie padać deszcz. Na termometrach natomiast maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 25 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. No i jutro też wysoka temperatura. Wiatr słaby, powietrze w normie.
14: Prawie 9:00, czas na newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
15: Rząd i służby postawione w stan najwyższej gotowości, to po kolejnej fali fałszywych alarmów sugerujących realne zagrożenie. Tym razem celem sprawców stało się mieszkanie członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Ustalenie osób odpowiedzialnych ma być kwestią czasu, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
16: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
15: Informacja o efektach działań służb ma pojawić się w ciągu najbliższych godzin. Nie żyje 15-latka, która motocyklem crossowym uderzyła w drzewo. Do wypadku doszło wczoraj na prywatnej posesji w Pomorskiem. Nastolatka była pod opieką ojca. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu, tak wynika z sondażu dla Superekspresu. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
14: Siemanko, siemanko, wjeżdżamy w kolejną godzinę, inni sobie gadają, a my już wam gramy Beauty and the Beat. Jak to się śpiewa?
17: Justin! Yeah!
14: Justin Bieber i Nicki Minaj Melo.

0: Gabry Ponte i Thunder w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Teraz jest taki modny trendy countryside era, nie? Że sobie robią zdjęcia
1: tak,
0: z koszyczkami wiklinowymi, różnymi takimi gadżecikami, które ze wsią się kojarzą, ale jak już trzeba się zmierzyć z prawdziwą wsią, to już nie jest tak wesoło, jak coś zapachnie, prawda? Z pola na przykład. Albo jak kogut pieje o poranku. A we Francji, nie wiem czy wiecie, takie prawo specjalne powstało, że jak się wprowadzasz na wieś, to masz ją akceptować w 100% i koniec, kropka. I nie ma narzekania, że kogut pieje albo kura znosi jajka nie tam, gdzie trzeba. Ty, kolego, jesteś ze wsi, prawda?
2: Tak, mieszkam na wsi, no.
0: No i co tam lubisz najbardziej na tej wsi?
2: Jest tam mało ludzi i nie zadają takich głupich pytań jak ty.
0: Powiedział Marcin. Marcinku, to ja już nic nie mówię, ostatnia rzecz, dobrze? Zdejmij proszę gumowce.
2: Dobrze.

0: I Wanna Go, Eli Oaks i Lawinia w Melo Radio. A my teraz, panie i panowie, zaglądamy do niezwykłego zakątka. Otóż nad morzem, w miejscowości zwanej
1: Sopot.
0: Sopot.
1: Pięknie.
0: Mamy pierwszego człowieka, który zapowiada nam nadchodzące wakacje i wspaniały sezon letni, gościa, którego przyłapali bez koszulki. No i wielkie larum się podniosło w internecie. Zaczęli go obrażać, denerwować się. A przytocz tam parę, proszę.
1: No mówili, jak można w ogóle tak chodzić?
0: Ja.
1: Przecież to jest niedopuszczalne, straszne.
0: Z gołą klatą po ulicy, do
1: tragedia.
0: Sklepu. Jasny gwint. Ja szczerze powiedziawszy, tego obruszenia trochę nie rozumiem, bo jakby z parawanem na przykład szedł, no nie? No to wiadomo, że parawan kontrowersyjny nad polskim morzem. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien detal, na który być może wy nawet nie zwróciliście.
1: Okay.
0: Bo ja tu jestem na poranku, ponieważ nie ma Waldka.
2: No nie ma Waldka.
0: A
2: i pojechał
0: na urlop.
2: Nad morze, no.
0: No właśnie.
1: To pewnie on.
2: Tak, Waldeczku, to musiał być on, to do niego pasuje.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie, naprawdę. Szalej, wariacie, szalej. Think about us, Sony Fodera przed wami.

0: dobra, jak za starych dobrych czasów robimy zabawę.
1: Ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip,
2: hop,
1: hip,
2: hop.
1: Kiedy ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip,
2: hop,
1: hip,
2: hop.
0: Ja mówię ra, wy mówicie py. Ra,
2: py,
0: ra, py.
1: Co tu się dzieje?
0: Z pozdrosami dla Gipsa, Dophouse for Money. Razem z nim win przed chwilą w Meloradio, a za kilka chwil Dancing in Love. I niech inni gadają, my wolimy grać.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak. Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: O reklamie.

0: Call It Love, Felixian i Ray Dalton w Melo Radio. Tak, gramy wam po godzinie 9. No i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że jestem niezwykle podekscytowany, myśląc o tym, co będzie działo się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia, bo myślę sobie rzecz jasna o Sunrise Festival. Lecimy tam razem z wami. Na kogo czekasz najbardziej?
1: Ja chyba czekam na Hugela i Skutera. Bo uwielbiam jego piosenkę How Much Is The Fish?
0: Ja na Jamesa Hype'a, bo mam taki challenge, że muszę zrobić sobie z nim drugiego selfiaka. W zeszłym roku udało się w Belgii, to w tym roku w Kołobrzegu pod Czelem.
1: Super, trzymam kciuki.
0: Wbijajcie do naszych sociali, bo tam oczywiście możecie zapoznać się z całym line-upem tegorocznego Sunrise Festival. A teraz Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Melo.

0: No i my jak w tym maratonie, co to się nigdy nie kończy i cały czas tylko zmiana tej... Jak się nazywa ta pałka, co oni tam w tej sztafecie?
1: Batuta?
0: Batuta. Pałeczka.
1: Pałeczka. No pałeczka.
0: Masz moją pałeczkę. No,
1: dzięki, stary. Ty naprawdę bardzo ładna.
0: Adi przyjmuje
1: sterę. Zakonserwowana.
0: I zaraz dalej podkręcamy tempo w Meloradiu. Bawcie się dobrze, a my z Darią i Marcinem wracamy jutro po ranku. Strzała.
1: Fajniusio.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Weź w dół jeszcze.
0: A, bo muzyczka jeszcze ma być zagrana. Good Boys, daj
1: Albi. A to ja na słuch wezmę, daj Albi, Good Boys, Hide Away. Tym zaczynamy od 10:00. Fajnie, że jesteście.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto.

0: patent na tanie zakupy.
1: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Trafik.
5: Na szczęście ten poranny szczyt, najgorsze momenty już mamy za sobą. Teraz już troszkę luźniej zrobiło się na głównych trasach. A przypomnę, że od dziś zmiany na ulicy Łokietka. Chodzi o około 100-metrowy odcinek od Starego Wiarusa do budynku numer 168. Jezdnia zwężona do jednego pasa i ruch wahadłowy.

0: rzut oka na pogodę, która dzisiaj naprawdę bardzo przyjemna. Kolejny ciepły i słoneczny dzień w Krakowie, choć chmury są, ale nie groźne, bo z tych chmur dziś nie będzie padać deszcz. Za to temperatura cały czas idzie w górę, no i dzisiaj w Krakowie maksymalnie nawet do 25 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby, ciśnienie mamy nadal dosyć wysokie, a powietrze na szczęście w normie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio, Aleksander Miszalski odwołany, Rada Miasta zostaje. Są oficjalne wyniki referendum. W głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta uczestniczyło 29,99 uprawnionych. Próg ważności referendum został przekroczony o 3%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji Referendalnej Justyna Habrajska.
2: Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581. Liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631. Prezydent został odwołany.
0: W sprawie odwołania Rady Miasta próg frekwencji musiał być wyższy. Udział w głosowaniu wzięło też niecałe 30% uprawnionych, w związku z czym w tej sprawie referendum jest nieważne. Rada Miasta więc pozostanie. Tymczasem odchodzący prezydent Aleksander Miszalski skomentował wyniki w mediach społecznościowych. Podziękował wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, napisał, że przyjmuje ich decyzję z szacunkiem i zaapelował, żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. Co dalej po odwołaniu prezydenta? Kto ma szansę zastąpić Aleksandra Miszalskiego? O tym za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek ceny paliw. Dziś płacimy na stacjach tyle co w weekend. Litry benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,46, a oleju napędowego 6,85. Na balkonie lepiej nie grillować. W Helsinkach przez taki pomysł doszło do potężnego pożaru. Zniszczone zostały aż 62 mieszkania. Nikt nie został poważnie ranny. Znów czynna jest kolejka na Kasprowy Wierch. Zakończył się trwający od 4 maja przegląd techniczny. Takie przeglądy wszystkich kolejek prowadzone są dwa razy w roku z uwagi na bezpieczeństwo, wyjaśnia Marta Grzyba z Polskich Kolei Linowych.
5: Ponownie zapraszamy turystów w podróż koleją na Kasprowy Wierch. Dodatkowo w ośrodku rusza właśnie letnia akcja Stacja Edukacja, czyli bezpłatne spotkania z przewodnikami.
4: Przewodników można spotkać na szczycie Kasprowego Wierchu codziennie od 9 do 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. I wierzcie mi na słowo, że będzie naprawdę mocno. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. A za chwilę pogadamy trochę o koncercie Taco Hemingwaya.

0: ale Farben i Boty Talk Melo Radio. 14 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. W piątek i w sobotę na Narodowym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć pana Filipa Szcześniaka, znanego również jako Taco Hemingwaya. No i tak się składa, że trochę wiemy na temat tego wyjątkowego show. Dużo się wydarzyło, piękna konwencja, trochę w stylu teatru, tak jak w sumie cała płyta Latarnie dawno zgasły. Jak ci podobało, Daria?
1: Bardzo mi się podobało, naprawdę. On wprowadził nas w piękny klimat tej całej opowieści, która miała swoje drugie dokończenie z Trójkąta Warszawskiego. Piękne to było. No i jestem zadowolona, że był też ten suplement i pojawił się BDOS.
0: No właśnie, a propos gości, to ja muszę powiedzieć, że faktycznie ta konwencja teatralna bardzo mi się podobało, wszystko miało super klamrę i tak dalej, ale tych gości było trochę za mało dla mnie. Ja czekałem na coś tam więcej pod tym kątem. Powiem tak, 2 lata temu na 1800 oświecenie tur chyba bawiłem się ciutkę lepiej. Nie znaczy to, że było źle, bo bawiłem się wybitnie.
1: Ale dzięki temu mogliśmy pokrzyczeć: chłopaki nie płaczą!
0: Właśnie. Powiem wam szczerze, darłem się na tym numerze chyba jak nigdy.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio, 27 minut po 10. Słuchajcie, zaraz będę miał dla was genialną radę, co zrobić, żeby zmienić swoje życie i żeby przeżyć coś niesamowitego, bo tak się składa, że mamy coś, no co może sprawić, że poczujecie się o niebo lepiej, a może i najlepiej na świecie. Za chwilę szczegóły i Benny Hollow jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

Nie no, wy z nami nie będziecie tańczyć ostatni raz. Oj, nie, nie. Trips Kubańczyk w Melo Radio, podkręcamy tempo. No nie zatańczycie ostatni raz, bo to, co się wydarzy już niedługo, to jest absolutny hit. Mamy dla was przeżycie na całe życie, no bo jedziecie razem z Melo Radiem na Tomorrowland. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych. Oni będą w Belgii, w Boom, i wy też tam będziecie pod warunkiem, że trochę o siebie zawalczycie. No bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i dacie nam znać, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na to wyjątkowe wydarzenie. Dorzućcie też jakieś wasze imprezowe zdjęcia albo wideo. No i co? Jest szansa na to, że właśnie dostaniecie się na Tomorrowland razem z nami. Ale to, co jest w ogóle wybitne podczas tej edycji, od nas macie tam dojazd gratis. Do dzieła!

0: Czy jest hype na Jamesa Hype'a? No pewnie, że tak. Be Mine, 11 minut do godziny 11. To jest Melo. El redaktor Sikora razem ze mną, siemanko, co tam?
1: No hej, ciepłe, słoneczne i suche. O czym mowa?
0: Bardzo trudne pytanie. Chciałem powiedzieć żart, którego nie mogę jednak powiedzieć, więc okay. Zapytam...

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho.

0: Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie. Tak gra Melon.

0: pogoda.
1: Parę słów powiedzmy jeszcze o tym, co w pogodzie się dzieje, a dzisiaj mamy kolejny bardzo ładny dzień w Krakowie. Przede wszystkim ciepły i ta temperatura cały czas idzie w górę. Jeszcze nie osiągnęliśmy maksimum, a to maksimum na dziś to 25 stopni Celsjusza. Więc naprawdę bardzo przyjemnie, słonecznie, pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, bez deszczu na pewno. Wiatr wieje słaby, czasem może być troszkę mocniejszy, a ciśnienie cały czas mamy wysokie.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Radość przeciwników Aleksandra Miszalskiego.
2: Kraków powiedział dość.
1: Smutek w obozie jego zwolenników. W referendum krakowianie zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Kluczowa okazała się frekwencja, która wyniosła prawie 30% i to oznacza, że referendum jest ważne. Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje, bo tutaj frekwencja musiała być nieco wyższa i nie została osiągnięta. Co teraz? Tymczasowo funkcję prezydenta przejmie sekretarz miasta. W ciągu 7 dni premier powoła komisarza dla Krakowa, a w ciągu 90 dni odbędą się wybory nowego prezydenta. No i ruszyła już giełda nazwisk. Start ogłosił już w mediach społecznościowych były prezes NIK Marian Banaś. Wbrew oczekiwaniom nie poznaliśmy na porannej konferencji PiS kandydata tej partii. Jest prawie pewne, że o fotel prezydenta po raz czwarty będzie się ubiegał radny Łukasz Gibała, który także wspierał kampanię referendalną przeciwko Miszalskiemu. Swojego kandydata Bartosza Bochenczaka wskazała też Konfederacja. Za godzinę o sportowej fecie na rynku.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: USA chwalą się postępem w rozmowach z Iranem. Znów twierdzą, że są coraz bliżej zawarcia porozumienia. Może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, dlatego ceny ropy naftowej na globalnych giełdach bardzo mocno spadają. Polskie tiry tracą unijny rynek. Od stycznia do końca marca zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku, pisze o tym Rzeczpospolita. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Prognozy IMGW pokazują, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe od przeciętnych w poprzednich latach, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Opady mają się kształtować w normie. Nawet jeżeli spadnie tyle deszczu, co zwykle, przy wyższych temperaturach ta woda szybciej wyparuje.
4: Ale to tylko prognozy i wszystko jeszcze może się zdarzyć.
3: 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zresztą wiecie o tym doskonale, to jest Meloradio. A zaczynamy od gościa, który jest mega ambitny i dobrze gra na harmonijce. Yearbox i Graceland. No siemka raz jeszcze. Hello.

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Ale to jest ładna nutka. A ciekawy jestem, czy to kojarzycie. Ach, ja to już mam ciary. Od razu, pierwsze sekundy. No, powiem tak, to jest kawałek od szanownego pana Nicka Cave'a, ale nie mówię o tym bez powodu, bo to też jest intro, oficjalny początek serialu Peaky Blinders. A czemu o tym wspominam? Bo szanowny pan Cillian Murphy obchodzi dzisiaj swoje 50. urodziny. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Genialnych przygód, świetnych produkcji filmowych i serialowych, takich jak m.in. Peaky Blinders, które wam polecam. Ale też właśnie, Cillian Murphy wcielił się w rolę główną w tym serialu, czyli Thomas Shelby. Ta intonacja moja nie jest przypadkowa. Wszyscy tam mówią w ten sposób bez przerwy. Kto nie oglądał, to polecam w wolnej chwili, bo naprawdę bardzo udany tytuł. A tymczasem Global DJs, The Sound of San Francisco. Sprawdźmy, jak to brzmi.

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio, 27 minut po 11. No i pięknie jest, kawusie można strzelić. To jeszcze nie ma, to polecam. Swoją drogą, będę szedł do kuchni. Jeżeli czegoś potrzebujecie, to dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Może akurat się wyrobię i zmieszczę w rękach. Jeżeli potrzebujecie muzy, to spoko. Mam co dowieść. Rihanna, Don't Stop the Music. To będzie na 100%. Będzie też Zokyria od Andy'ego Dusta.
1: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

Wy też lećcie z nami. I to nie tak bardzo daleko, dokładniej do Belgii na Tomorrowland, żebyście mieli co wspominać, żebyście mogli pięknie się bawić, no i przeżyć coś niesamowitego. Słuchajcie, jedźcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam spotkacie Armina, spotkacie Davida Guetta, Losta Frequencisa i wielu, wielu innych przegenialnych artystów, których doskonale znacie z anteny Meloradia. A jedyne, co tak naprawdę potrzebujecie zrobić, żeby wylądować w Belgii razem z nami, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napisać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie jakieś piękne zdjęcie albo może wideo tego, jak razem się bawicie. No i czekajcie cierpliwie, bo być może to właśnie wy pojedziecie i będziecie się bawić na tegorocznym Tomorrowland.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. 9 minut do 12. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że z kawusią. No, redaktor Sikora jest razem ze mną. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam, pani majster?
1: Sprawdzimy, które rodziny częściej się kłócą o finanse. Te z dziećmi czy te bez?
0: Ojejku, dobra. Wyczuwam dramkę.
2: A już o 12 zagramy.
0: Christian Marci, Fast Cars and Superstars w Melo Radio. No to tak w sumie trochę w temacie będzie ta nutka. Zagrabię punktualnie o 12.

0: táto promócia.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
0: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować

Wpadź dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Już południe, więc sprawdzamy, jak sytuacja pogodowa w naszym mieście. Pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, tak dzisiaj będzie przez cały poniedziałek. Do tego ciepło, nawet bardzo, bo maksymalnie na termometrach w Krakowie do 25 stopni Celsjusza. No i parasole możemy sobie spokojnie odpuścić, bo bez opadów deszczu dzisiaj przez cały dzień. Zresztą jutro też nie powinno padać. Ciśnienie cały czas wysokie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Najpóźniej pod koniec sierpnia będziemy wybierać nowego prezydenta miasta. We wczorajszym referendum krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Tak mówili o powodach, dla których głosowali za jego odwołaniem.
2: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
3: Kolesiostwo. To było nie do wytrzymania, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
4: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
0: Aleksander Miszalski od jutra oficjalnie przestanie pełnić funkcję prezydenta. Jego obowiązki przejmie sekretarz miasta. W ciągu 7 dni premier powoła komisarza dla Krakowa, a nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. Tysiące kibiców fetowało awans piłkarzy Wisły do Ekstraklasy na rynku głównym. 13-krotni mistrzowie Polski po 4 latach wrócili na najwyższy poziom rozgrywkowy. Biała Gwiazda awans zapewniła sobie już 2 tygodnie temu, ale oficjalna feta odbyła się wczoraj, po ostatnim meczu sezonu z Pogonią Siedlce, który Wisła wygrała 2-0.
5: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: UOKiK przeszukał m.in. biura Lidla. To w sprawie zmowy na rynku pracy. Porozumienie mogło polegać na ustaleniu, że przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne tej sieci nie będą konkurowali między sobą o pracowników. Uczniów zastąpią urzędnicy. To prawdopodobny scenariusz po zmianach w sieci toruńskich szkół. W niektórych obiektach, gdzie dotąd odbywały się lekcje, zapewne działać będą urzędy. Ale nie tylko, mówi prezydent Paweł Gulewski.
7: Chcielibyśmy coś nowego zaprojektować, funkcje społeczne, publiczne. Szukamy miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów.
6: Nowego pomysłu potrzebują m.in. budynki szkół podstawowych nr 4 i 7 oraz liceum nr 6. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
5: Wybiła punktualnie 12. Siemanko, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo nowy tydzień powinniśmy zaczynać razem. Christian Marci i Fast Cars and Superstars. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Modelki wodarskie i lubię cię jak lato. I chyba można powiedzieć, że to lato jest już bardzo blisko, bo na termometrach powyżej 20 stopni i to cały czas. No właśnie, sprawdzam te radary pogodowe i to wygląda naprawdę bardzo optymistycznie. Jeżeli planujecie jakieś wyjazdy po Polsce, te lokalne lub mniej lokalne, no to wygląda to obiecująco, bo powyżej 20 stopni mamy gwarantowane. Jutro na przykład 26 na plusie, czyli bardzo wakacyjnie i bardzo ciepło. Jakieś plenerowe akcje? Myślę, że się udadzą. A jeżeli brakuje wam na to kasy, no to wy już dobrze wiecie, co robić. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i dajecie znać, na co chcecie to wydać. Galantis, No Money, z Meloradiem zawsze będziecie mieć siano.

0: Sony Fodera, Crystal i My Loving, tak podkręcamy tempo w poniedziałek. A robimy to wszystko po to, żebyście mieli dużo pozytywnej energii na cały tydzień. I dobrze, że jesteście. John Summit, All The Time, ta nuta pojawi się na pewno już niedługo w Meloradiu, a jeszcze m.in. Fisher, Tones and I Favor. Genialne brzmienie tylko u nas i jeszcze do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

emoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
11: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
10: Wow, mogę być operatorem koparki.
11: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
10: A Rabl też tu będzie?
11: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
19: Sprawdź to sam, czy Big Out kusi ceną każdy dział.
18: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
20: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: twarzą w twarz.
1: Trips i Robert Wiewióra razem, żebyśmy mogli poczuć bardzo pozytywny vibe. No dobra, ale ten pozytywny vibe przyda się też na to, żebyście mogli przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie pamiętać przez całe życie, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, śmigacie z Meloradiem, a na imprezie w Belgii pojawią się m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu wybitnych innych DJ-ów. Także szykujcie się na Tomorrowland, a jeżeli chcecie tam pojechać razem z nami i przeżyć to wszystko, to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na te wyjątkowe przeżycie, na tą wyjątkową imprezę, jedyne w swoim rodzaju spotkanie. Prześlijcie też jakieś wasze zdjęcie, jak imprezujecie, albo wideo. No i trochę poczekajcie, bo będziemy do was oddzwaniać. To, co jest w ogóle sztosem, dojazd do Belgii macie od nas gratis, także naprawdę warto spróbować. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, już teraz w Melo.

0: Want Your Love. Trochę o miłości, trochę o oddaniu, ale też trochę i o odrzuceniu. Będziemy grać to punktualnie o 13.
1: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super, kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Castorama!
15: Teoria
3: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mam.

0: 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym. Dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
3: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
2: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
3: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
2: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
3: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
2: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
4: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Na początek zderzenie dwóch autokarów przewożących dzieci na autostradzie A4 w województwie śląskim. Do zdarzenia doszło na wysokości Mysłowic. Do szpitala przewieziono dwie osoby, mówi młodszy aspirant Barbara Pluta ze śląskiej policji.
5: Ich stan nie zagraża życiu. Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z autokarów najechał na tył drugiego. Jutro ceny maksymalne paliw niższe niż dziś. Za litr benzyny 95 mamy zapłacić nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75. Za to gigantyczną kasę zarobił w weekend otwarcia film Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Szacuje się, że światowe wpływy z biletu wyniosą około 165 milionów dolarów.
6: Siemanko, Adi z tej strony, mamy 13, mamy też poniedziałek, ale za to jaki gorący, 25 stopni na termometrach, lato już tu jest, a my zaczynamy. Don't Want Your Love już teraz w Melo.

Meduza i Don't Wanna Go Home, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, 25 dzień maja, zaraz czerwiec, ale dzisiaj obchodzimy bardzo ważne, nietypowe święto, no bo mamy Dzień Królewny. Panowie i panie, słuchajcie, to jest myślę, że bardzo ważna chwila i okazja do tego, by zadbać o nasze partnerki, powiedzieć jak bardzo je kochamy i zrobić coś dla nich naprawdę szczególnego, no bo Dzień Królewny obchodzimy tylko raz w roku. Panowie i panie, do dzieła, zadbajmy, by był to niezapomniany dzień. Scooter, The Logical Song w Meloradiu, gramy to już teraz.

0: Anyma, Georgie, Beautiful, prawdziwe piękno skrywa się podobno w sercu. Ale nie tylko, bo prawdziwe piękno też można rozpoznać w oczach. A ja w tym momencie widzę, że jesteście bardzo zapracowani i robicie wszystko, co w waszej mocy, żeby wszystko po prostu było dobrze. Mans, Zelmer Lowe i Heroes to specjalnie dla was, bo wiem, że jesteście bohaterami. To już niedługo.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Podcastie. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
18: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
17: Wow, mogę być operatorem koparki.
18: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
17: A Rabel też tu będzie?
18: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: O reklamie. Autopromocja.
4: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
16: Dmuchniemy ci rano w żagle.
20: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

Pyska i Obca, to jest Melo Radio i tak podkręcamy tempo. Na Tomorrowland na pewno nie jest wam obcy. Wiem, że marzycie, żeby się tam pojawić, bo to jest niesamowite przeżycie. To jest piękne doświadczenie. No i tak się składa, że możecie się tam wybrać razem z nami, czyli z Melo Radiem. Ladies and gentlemen, jeżeli chcielibyście mieć okazję pojawić się na miejscu, dokładniej w Boom w Belgii, to wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą, a do tego dorzućcie fotkę albo wideo tego, jak pięknie imprezujecie razem. Do dzieła wbijajcie, bo macie w tym wszystkim jeszcze dojazd gratis. Także ten Tomorrowland znowu przeżyjemy razem. Nie czekajcie, tylko od razu się zgłaszajcie. No bo co by nie mówić, to jest naprawdę iście epickie. Felix Jen, już teraz w Melo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To jest Melo Radio. No i trochę musieliśmy poczekać na tę współpracę, ale w końcu chłopaki się zgadali, no i podali kolejne złoto, za co zresztą bardzo dziękujemy. A ja już też dziękuję, bo za chwilę Iga i Mikołaj.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. No to ja się zbieram, dziękuję wam pięknie za dzisiaj, jutro słyszymy się o 10:00, także zbierajcie siły, ładujcie akumulatory, bo będziemy razem podkręcać tempo. See ya!

Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w

0: salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Zagrożenie Polski suszą rolniczą. Najgorsza sytuacja jest na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Tam w ostatnich miesiącach spadło najmniej deszczu. 1/3 Polaków boi się utraty pracy. Z badania wynika, że to więcej niż przed rokiem, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
3: Utraty pracy obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 25 do 44 lat, czyli grupa najbardziej aktywna zawodowo.
2: A wśród tych, którzy boją się o pracę, aż 60% rozważa zmianę zawodu. No i na koniec sukces Igi Świątek. Tenisistka wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju French Open. Wszystko trwało równo godzinę.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Ja, Mikołaj, słyszałam, że ty w piątek tęskniłeś za mną.
2: Tak było.
1: Ale też krążą takie plotki na korytarzu, że będziesz mnie odwoził do domu za każdym razem i przywoził do pracy.
2: Czekaj, co?
1: Naprawdę, przyszłam do pracy.
2: Kto rozsiewa takie głupoty?
1: Powiedział do mnie, że no on tak się stęsknił, że obiecał.
2: To są kłamstwa i szkalumnie.
1: No jak to?
2: No tak to. Nie ma jeżdżenia samochodem, teraz jest moda na jeżdżenie rowerem, dobrze? I zbieranie pieniędzy przy okazji.
1: No to kup mi rower.
2: Ja nie mam tyle pieniędzy.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight. Eli Oaks.

0: Disturb the Sound of Silence, jak dobrze się do tej piosenki jeździ rowerem, prawda?
1: Tak jest. A teraz no, mamy nowego wielkiego rowerzystę w naszym kraju. Chyba największego, można powiedzieć.
0: Łatwo gag. O nim porozmawiamy już za moment.

0: 20 milionów złotych, tyle zebrał Łatwo Gang. Jest to niesamowite, to jest streamer, chyba najpopularniejszy aktualnie w tym kraju, a może nawet i na świecie, kto wie?
1: No tak, i nie tylko zebrał to 20 milionów, ale też, żeby to osiągnąć, pojechał rowerem, jak Polska długa, bo jeszcze nie szeroka, bo pojechał z Zakopanego do Gdańska. W sumie sprytna trasa, bo miał z górki, nie?
0: No i tam, ja bym w ogóle się wyłożyła na 5 kilometrze.
1: No ja też.
0: A wiesz, jaki miał support? Ludzie tam po prostu kibicowali, obserwowałam i chciałam powiedzieć, że Łatwo Gang ma dziewczynę. Nie wiem, czy ty masz tę świadomość. Ja może puszczę, co on powiedział podczas tej jazdy rowerem.
2: Dobranoc. Przekazuję informację dla mojej dziewczyny, bo tutaj odpoczywa. Tutaj się tego ogląda. Dobranoc. Moje skarbie i wyśpij się. I dawaj znać. Nie wiem, jak odpisać. Aż tak na szybko tutaj w trasie, ale odczytałem. Dobra, jasne.
0: Skoro Łatwo Gang może odpowiedzieć jadąc rowerem,
1: ale to nie odpisał. Będzie drama.
0: Ale
1: będzie drama.
0: Ale w sensie...

0: Was to chodzi, tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, a teraz mój ulubiony temat, czyli piłka nożna. Jestem po prostu zapalonym kibicem ogólnym.
1: To dobrze, to teraz kilka faktów, żebyś jeszcze szerzej poznała ten fantastyczny świat futbolu.
0: Jasne.
1: Szkocja wraca na mundial po 30 latach oczekiwania. Po 30 latach w końcu zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata i jadą do Ameryki. No i tę bramkę, która umożliwiła im ten wyjazd, zdobył Scott McTominay, który przewrotką piękną strzelił gola Duńczykom.
0: Jaki ty masz piękny akcent, powiedz jeszcze raz.
1: Scott McTominay.
0: Wow.
1: Strzelił gola Duńczykom. Z pięknej przewrotki. I ta właśnie przewrotka zostanie teraz uwieczniona na 20-funtowym banknocie. Specjalna edycja będzie właśnie z tym golem.
0: Skandal. Gdzie jest Robert Lewandowski?
1: No właśnie. Co prawda my nie jedziemy na mundial, natomiast Robert tyle goli nastrzelał w swojej karierze, że powinien na jakimś banknocie się pojawić. Nawet na takim, wiesz, okazjonalnym, nie?
0: No na stówce mógłby.
1: Tak. Nie no, na stówce. 200 co najmniej dla
0: 200?
1: Roberta.
0: Drodzy słuchacze, na jakim banknocie powinien znaleźć się Robert Lewandowski? Dajcie znać.
1: Proponujcie własne nominały. Kto wie, może być jakieś, nie wiem, na przykład...
0: Milion?
1: On 5 goli tak kiedyś strzelił w 9 minut chyba. To może piątek? Znaczy to moneta akurat, ale...
0: Robert na piątce. Dajcie znać. WhatsApp Meloradio znajdzie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Alok, Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. A my sprawdzamy, na jakim banknocie powinien być Robert Lewandowski. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki na WhatsAppa Melo Radia. Mhm. I jest taka głosówka od naszej słuchaczki, posłuchajmy.
1: Lewandowski powinien być na 5-groszówce. A dlaczego? Bo zawsze w każdym meczu swoim golem musi dodać swoje 5 groszy.
2: Myślałem, że to będzie umniejszające dla Roberta, ale jednak nie jest. Fajnie, jakby się przyjęło tak w ogóle, nie? W obiegu. I bym pani mówiła sklepia, mogę być winna lewego?
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze. Na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Error, Natalia Nykiel w Malu Radiu. Mi to się wydaje, że Natalia Nykiel chciałaby pojechać na Tomorrowland, wiesz?
1: No na pewno, kto by nie chciał.
0: A gdyby tam mogła na przykład zaśpiewać Error z jakimś DJ-em,
1: No, ale to już jest poważna sprawa, żeby tam zagrać, chociaż też oczywiście poważną sprawą jest w ogóle się tam pojawić i wy, słuchacze, możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To prawda, wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl i nas po prostu przekonacie, czyli najlepiej, żebyście nagrali wideo z kim, dlaczego i po co.
1: Dokładnie, pokazujcie z jakim ziomkiem lub ziomką chcecie się wybrać na Tomorrowland i już niedługo będziemy was tam wysyłać.
0: Dojazd gratis.

0: niby cyberpunk, a jednak meloradio, Bad Angel, Animalista, tak podkręcamy tempo we Freak Fightie. Ja, Mikołaj, mam na przykład czerwone buty, a ty?
1: Ja mam białe.
0: A ty, Ula?
2: A ja mam takie fioletowe.
0: A wiecie, że można mieć też złote buty?
2: Tak,
0: można.
2: Ale to nie my.
0: Dlaczego?
1: To bo to się nie trzeba napracować.
2: I trzeba pokopać trochę.
0: A wiecie, że wszystko przede mną?
1: Wiemy.
0: I o tym pogadamy w 15, ale najpierw newsy.
3: A już o 15 zagramy!
1: Zocaria, Andy Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy.

Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
16: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
17: Sprawdź to sam, czy dał.
16: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: Dia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Odwołane zajęcia w szkołach, beczkowozy na ulicach i ostrzeżenia przed skażeniem w 5 miejscowościach w gminie Puck. Woda nie nadaje się do spożycia nawet po przygotowaniu, to przez bakterię E. coli. Rekordowo drogie truskawki, potem są wiosenne przymrozki i susza, mówią Mateuszowi Kasiakowi plantatorzy.
3: Po ile truskawki te pierwsze, proszę powiedzieć?
4: Proszę pana, od 40 do 55 zł tygianka.
5: Na gruncie to powymarzało dużo ludziom.
4: Połowa na pewno zniszczona.
2: Rolnicy walczą też z tańszą konkurencją za granicę. Na koniec piłka nożna i złoty but. Nagrodę dla najlepszego strzelca Lig Europejskich zdobył Harry Kane z Bayernu Monachium. Anglik zdobył 36 bramek.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Ja nie mogę rozmawiać, bo się rozciągam.
0: Harry Kane musi uważać, bo mu będziesz deptać po piętach za chwilę.
1: Jeden.
0: Dosłownie.
1: Dwa. Trzy. A dlaczego się rozciągam? To już za moment.

0: Every single day Benassi Bros. Podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A ja każdego dnia Iga. Każdego dnia się teraz zastanawiam, kiedy wreszcie zapiszesz się na piłkę, bo 600 lajków zostało wbite na Instagramie Meloradia. Sama sobie ustaliłaś taką granicę. No i co z tym?
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej i słuchajcie, ja szukałam jakiejś drużyny. To nie było w ogóle łatwe, naprawdę. Wiesz, jak ciężko znaleźć drużynę na moim poziomie?
1: W sensie na żadnym poziomie.
0: Dokładnie. I jest wiadomość, słuchajcie.
2: Cześć Iga, z tej strony Klaudia z Legia Ladies i ostatnio świetnie poradziłaś sobie u nas na treningu, ale zanim transfer, to zapraszamy Cię na ostateczny test. Zaraz podsyłam Ci plan treningowy i widzimy się na boisku.
1: Aaaa, Iga, gratulacje!
0: Ale to jeszcze nie jest transfer, to dopiero test, w sensie...
1: Jej!
0: No to tak, słuchajcie, zaczynam treningi, zobaczymy, czy faktycznie mnie wezmą do tej drużyny. Trzymajcie kciuki. Na 1000 lajków, żart. Magnetic.
1: Trzeba być ostrożnym z takimi limitami.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Cooler Than Me, Lucky Luke w Melo Radio. Kto był na koncercie tego Hemingwaya? Ręka do góry.
1: Ja nie byłem.
0: Byliśmy taki jakby, bo byliśmy na plaży i słyszeliśmy ten
1: Słyszeliśmy
0: koncert.
1: Jak dudnie i czekaliśmy tylko aż się skończy, żeby przestał dudnić. Ale Adrian był i no chyba się dobrze bawił. Mówił,
0: znaczy,
1: że było super.
0: Ty czekałeś, ja się cieszyłam, bo mogłam sobie śpiewać z tego.
1: Nie tylko ja czekałem. Olek też czekał.
0: No tak czy inaczej, Taco jest ikoną i ma duży wpływ na młodzież.
1: Jako nawet nie jest z getta, no ale dobra, zostawiam już ten temat.
0: Posłuchajmy jego porady dla nas wszystkich.
2: Rada pierwsza, czytajcie książki. 10 stron dziennie rozwijacie mózg. 2, 1, social media, przysięgam wam. Kiedyś zobaczymy, za 20 lat stworzymy to, co robimy teraz z telefonami i będziemy bardzo, bardzo szli. Polecam skasować apki, to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem w swoim życiu, dla mojej psychiki. Numer 3, bardzo ważne, zmagam się tym również. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Przestańcie się podjąć obsesję na tym punkcie.
0: No i pięknie.
1: Dobrze powiedział. Zwłaszcza o tym, żeby książki czytać, to prawda. Chociaż ironiczne jest to, że ten wywód o social mediach zobaczyliśmy w social mediach.
0: Oj, tam się czepiasz.

0: Sony Federa wystąpi na Tomorrowland.
1: Będzie, będzie.
0: Będzie boom, słuchajcie. I wy możecie takie boom zrobić razem z Meloradiem.
1: Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland i z kim chcecie przeżyć tę niesamowitą...
0: przygodę.
1: No niesamowitą przygodę, właśnie.
0: Obserwujcie nasze social media, bo na Instagramie jest dokładna instrukcja, jak to zrobić.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
7: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń. Citroen.

0: Alok, Jazz Glynn, Summer's Back w Meloradiu. Jest, słuchajcie, nowy lek odchudzający.
1: Godzilla! Taki ma przynajmniej pseudonim w kręgach farmaceutycznych. I Godzilla podobno jest super lekiem, która pozwala zmniejszyć masę ciała prawie o 30% w ciągu 18 miesięcy terapii.
0: Hamuje apetyt i pomaga spalać więcej kalorii. Niesamowite. Mhm. Mhm.
1: A to w 18 miesięcy nie można zrzucić tyle po prostu kontrolując swoją dietę i ćwicząc?
0: Ale o co ci chodzi?
1: No, że przynajmniej za darmo jest, nie? Trening i dieta.
0: No tak, ale to trzeba byłoby nie jeść i się ruszać.
1: Masz rację.

0: Calvin Harris, Jazzy Satisfy, tak podkręcamy tempo. Wiesz, Mikołaj, że jeżeli lubisz ogórki, to nie wiadomo, czy sobie zjesz takiego ogórasa fajnego.
1: Ale takiego dryblasa domowego?
0: No, nie wiadomo.
1: Jak to?
2: Nie, no można zjeść, słuchajcie. No tylko trzeba wybierać te polskie. O tym będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy.
1: Hej, Sam Felt i ekipa.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Jest grane w Krakowie.
13: Paweł Chudzie, witajcie, cześć. Na początek naszego spotkania filmowo w kinie Mikro trwa przegląd Kto nie widział. To filmowa podróż przez głośne, cenione i chętnie oglądane filmy, które z różnych powodów zapisały się w historii kina. Dziś do zobaczenia dwa filmy. Zawieście czerwone latarnie oraz Opętanie. A w czwartek w Mikro cykl Najlepsze z najgorszych i do zobaczenia Zemsta embriona. Horror, który szybko zmienia się w groteskowy dramat i festiwal fatalnych decyzji. Wybiegamy w przyszłość. 7 czerwca w Tauron Arenie Kraków będzie bardzo kolorowa impreza. Festiwal kolorów. Na festiwalowej scenie zobaczymy Bro, który na kolorowej estradzie gościł już niejednokrotnie, a także wokalistkę, producentkę i autorkę tekstów Zui, której muzyka łączy w sobie nowoczesny pop, R&B i muzykę klubów. Na festiwalu kolorów w Krakowie wybrzmią też DJ sety od uzdolnionych DJ-ów Sand B oraz Dan.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
15: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Polak utknął pod Gerlachem w słowackich Tatrach, wszedł na szczyt nocą mimo zamknięcia szlaków. Ratownicy dziś sprowadzili go na dół. Trudny sezon dla plantatorów ogórków, wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi producentka warzyw z Lubelszczyzny Joanna Pajorek.
16: Jeżeli klient kupi przykładowo takiego ogórka zagranicznego, zazwyczaj zdarza się to w sklepach zagranicznych, wielkopowierzchniowych, no to ten ogórek, jeżeli go nie zje dzisiaj, to on na jutro po prostu się nie nadaje.
14: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne

0: etykietę. No a na koniec zrobi się gorąco. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Rekordową temperaturę 35 stopni pokazały termometry na lotnisku Heathrow.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i ktoś się uśmiechnie ładnie do nas.
3: Dokładnie, a powody będą dwa. Jedna setka i druga. W sensie, że pieniądze, nie że...

0: Offenbach, Ella Henderson w Meloradiu. Mamy maj, prawie jest czerwiec, jest ciepło, to oznacza jedno, grill.
1: I w piątek mówiłem, jak ciebie akurat nie było, że Polacy kochają spędzać czas wolny na swoim balkonie.
0: To jest nasz sport narodowy.
1: Więc niektórzy mogliby pomyśleć, dlaczego by jednego z drugim nie połączyć. Mm-hmm. No może dlatego, że w Finlandii, w Helsinkach, ktoś rozpalił grilla na balkonie i spłonęły 62 mieszkania.
0: Ile?
1: 62 mieszkania.
0: Przez jednego grilla?
1: Wiesz co, policzyłem sobie tak po warszawskich cenach, to jest jakieś 44 640 000 złotych, które poszły z dymem.
0: Kto za to zapłaci?
1: No chyba ten, co rozpalał, nie? Prawo Paskala.
0: Chyba się nie wypłaci.

0: Tak brzmi Robin Schulz z Maloradio, One with the Wolves, podkręcamy tempo, a za moment zadzwonimy do Maćka, już chyba możemy to zdradzić.
1: Tak, no teraz to już na pewno musi odebrać.
0: Musi, nie ma innej opcji, bo ja muszę sprawdzić, czy on na pewno wie, że jedzie na Mazury. Bo to może Warmion nawet, wiesz, nie ma pojęcia.
1: Iga jest dumną warmianką. Szybka kasa.
0: No tak, no bo ludzie cały czas mówią, jadę na Mazury.
1: No dobrze, nie, no lokalny patriotyzm jest ważny oczywiście. Dzwonimy do Maćka. Ma pięć sygnałów na to, żeby odebrać. Jest pierwszy. O, patrz, jednak nie słuchał.
0: Maciek, dzwonimy do Maćka. Maciek musi odebrać, bo chce jechać.
2: Dzień dobry.
0: Cześć Maciu, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Witam.
0: Czy ty się wybierasz na Mazury?
2: Tak.
0: Do jakiej miejscowości?
2: Czy jeziorze Chęcia.
0: A nie, dobrze, no to wszystko się zgadza.
1: Czyli to jednak nie Warmia, tak? To Mazury.
2: Warmia, Mazury.
0: No tak.
1: Na granicy. Znaczy... Wiesz co, uważaj, bo Iga jest patriotką lokalną z Warmii, taką silną, że zaraz nigdzie nie pojedziesz.
0: Nie, bo jak mówisz, to jest przy Olsztynie, Olsztyn jest na Warmii, ale dobra, jakby...
1: Już dajmy spokój, no. Pojedzie, to się dowie, gdzie jest. Maciek, ten dźwięk oznacza, że możesz powoli wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, tylko szybko, zanim Iga ci zabierze, bo się okazuje, dobrze, że jedziesz na Warmię, a nie na Mazury.
0: Tak, pamiętam.
2: Tak, super.
0: Na Warmię, na Warmię jedziesz. Wysyłaj foty.
2: Dobra.
0: Dzięki, buziaki. Szybka kasa od Meloradia.

0: How does it feel? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Sztuka. Czymże byłby świat bez sztuki?
1: A czy wiesz, Iga, że Mona Lisa mogła cierpieć na niezdiagnozowaną chorobę tarczycy?
0: Mona Lisa?
1: No.
0: Autor to miał na myśli?
1: Nie wiem, czy miał na myśli, ale to miał na myśli dr Michael Jaffe, endokrynolog z Teksasu,
0: wow,
1: który stwierdził, że no jak tak spojrzę na tę trochę opuchniętą twarz i brak brwi, no to chyba choroba tarczycy. To nie tak, że kanony w sztuce też się zmieniały, nie? I ci ludzie nie wyglądali tak w rzeczywistości.
0: To może ja mam po prostu chorą tarczycę.
1: Ale masz brwi. I masz, no nie masz opuchniętej twarzy.
0: Dzięki. Pogadamy o Tomorrowlandzie za to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jedno okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: O reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

0: Perso w Trips w Melo Radio. A my was zabieramy na Tomorrowland do Belgii.
1: No, ty Iga już byłaś na Tomorrowlandzie, więc tak. Muszę cię zapytać. Co sprawiło, jak tam tylko weszłaś, że pomyślałaś, wow, czegoś takiego nie ma nigdzie indziej?
0: Przede wszystkim te sceny, bo są bardzo różnorodne, dużo tam się dzieje. Był smok, co ział normalnie jakimś takim dymem. I oczy miał, i rzęsy, i w ogóle, i się ruszało to wszystko, ludzie się bawili od rana do nocy.
1: No, ciekawe, co będzie w tym roku w Belgii. A możecie właśnie się o tym przekonać sami, meloradio.pl, tam możecie pojechać na Tomorrowland właśnie z Meloradiem. Wystarczy napisać i pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego.
0: Ja wiem, co będzie. Boom! Teardrops in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Jakie to jest dobre. Bob Sinclair, I Can Wait w Melo Radio.
1: A już o 17 zagramy
2: nasz ulubiony numer. Boy, You Turn Me.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz.

0: rabatach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Tylko teraz kup z My MediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
5: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasto. Miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
4: Wow, mogę być operatorem koparki.
5: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
4: A Rabel też tu będzie?
5: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
6: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Co jest grane w Krakowie?
2: Paweł Chudzio, witajcie. Blisko 200 filmów z całego świata, ponad 100 premier, nowe sekcje programowe, wybitni twórcy i wydarzenia dla publiczności oraz branży. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się od 31 maja do 7 czerwca w kinach oraz online. Tegoroczna, już 66. edycja odbędzie się pod hasłem Insider, podkreślającym bliskość z bohaterami filmowych historii i próbę zajrzenia w świat drugiego człowieka. W programie znalazło się niemal 200 produkcji z całego świata, w tym ponad 100 premier światowych i polskich. Festiwal potrwa w kinach od 31 maja do 7 czerwca, a od 5 do 19 czerwca część wydarzeń będzie dostępna także online. Teraz zaglądamy do klubu Alchemia. Tam w czwartek czeka nas muzyczny blender, czyli wielowymiarowy, wielogatunkowy, wielozadaniowy jam. Jazz, hip-hop, etno, funk, freestyle, reggae, folk, dub, a najlepiej wszystko naraz. I jeszcze Prozac, tam jutro impreza pod hasłem Kiepskie decyzje, ale brak żalu.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic.
5: Poważny wypadek w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w Garbatce pociąg relacji Groźno-Poznań zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Gliwice walczą z plagą szczurów. Miasto zdecydowało się na pierwszą w historii miejską deratyzację. Problem jest widoczny, mówią mieszkańcy.
6: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
5: I to w samym centrum miasta. No i jeszcze news dla kibiców piłkarskich. Otwarcie mundialu w Meksyku jest zagrożone. Związkowcy zapowiadają na 11 czerwca blokadę miasta. Władze Meksyku zapewniają, że zrobią wszystko, by uratować mistrzostwa przed paraliżem.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Iga, do Gliwic chyba jedziesz zaraz jakoś, nie?
4: Tak, będę ze szczurami się bawić.
3: Będziesz szukać, już mamy dla ciebie wymyślone zadanie.
4: Kamikołaj, siemanko.

0: Nie żałuję, no pewnie, że nie. Smolasty, Doda, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Obiecaliśmy wam zdradzić, ha? Mhm. Zdradzić.
1: Tak, tak, kto zdradza?
0: Dokładnie. Redaktorze, czyń honory.
1: Specjalna platforma jest taka do zdradzania. Kiedyś zresztą była drama z nią, bo wyciekły wszystkie dane i ludzie się dowiedzieli o tym, że zdradzają. Ale został przeprowadzony ranking zawody najbardziej podatne na zdradę i wśród mężczyzn, uwaga, na czele listy są inżynierowie.
0: No tak.
1: I wyprzedzają rzemieślników i dyrektorów sprzedaży, a w przypadku kobiet najczęściej zdradzają osoby pracujące w handlu, w technologii, w hotelarstwie, w gastronomii, pielęgniarki, nauczycielki oraz gospodynie domowe.
0: Czy ty coś sugerujesz?
1: Nie, tylko liczę.
0: Umiesz liczyć? Nie, bez sensu, licz na siebie.

0: Ale Farben, Flynn. My was zabieramy na Tomorrowland do Belgii i to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Ja nie mogę się cała doczekać, aż się trzęsę po prostu.
1: No nie tylko ty, artyści też nie mogą się doczekać. Na przykład taki Gabry Ponte, miałem okazję z nim porozmawiać w zeszłym tygodniu i zaczepiliśmy też oczywiście o temat Tomorrowlandu.
0: Posłuchajmy.
2: To wyjątkowe doświadczenie. Panuje tam atmosfera jedności, a muzyka łączy ze sobą ludzi z całego świata. Tomorrowland osiągnął to jako pierwszy. I chociaż jest teraz sporo podobnych wydarzeń, to zazwyczaj ten pierwszy zapisuje się w historii.
0: Pięknie.
1: Można być częścią tej historii.
0: Pięknie powiedział. Jeżeli chcecie być częścią tej historii, to wbijajcie na meloradio.pl i się zgłaszajcie, bo możecie pojechać na Tomorrowland, dojazd gratis, a my mamy książkę.
1: I to też jest historia związana z Tomorrowlandem zresztą. To jest taka masa historii, że się po prostu nie można z nich odgrzebać. The Sky of Sacrifice. Księga Mądrości, Tomorrowland, tom drugi. Taka pozycja do zgarnięcia już w tym momencie. I pytamy was, bardzo ciężkie pytanie będzie, uwaga, zastanówcie się dobrze. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego?
0: Jeżeli nam odpowiecie na to pytanie, to dostaniecie tę księgę. Meloradio.pl, kłaczek, przepraszam, tam wbijacie. WhatsApp Meloradia, przyjmujemy głosówki i tekstówki. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowlandu i dlaczego? Czekamy na wasze wiadomości.

0: Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Kto ma ochotę wygrać książkę o Tomorrowlandzie?
1: Tak, książkę podkreślamy, ponieważ po bilety zgłaszacie się na meloradio.pl, a u nas teraz we Freakfajcie do zgarnięcia drugi tom oficjalnej serii powieści festiwalu Tomorrowland. Tak jest napisane na okładce.
0: Z kim poszedłbyś w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego? To musi być jakiś DJ z Tomorrowlandu. Dajcie znać przez WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: Wieczorami.
10: Idę w Melo
11: i zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.

0: taki mały ja w Meloradiu, jak ty ładnie kiwasz głową.
1: No taki, wiesz, taki klimat afrykański się załączył na koniec.
0: A my rozdajemy wam księgę mądrości o Tomorrowland.
1: Indeed.
0: Jest głosówka od Kamila, posłuchajmy.
2: Witam serdecznie, najchętniej wybrałbym się w Melo z Martinem Garrixem, którego miałem okazję poznać w 2016 roku podczas jego koncertu w Krakowie, więc myślę, że na dziesięciolecie naszego spotkania melanż byłby idealny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Co, przekażemy mu, nie? Martinowi w sensie. Tak, tak.
0: A, dobra, ale księgę chyba Kamilowi.
1: No wysyłamy, oczywiście.
0: Brawo!

0: James Hype. Sunrise Festival.
1: O tak.
2: No a jak?
1: No właśnie tak.
2: Jedziemy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I to dosłownie, bo ja będę miał dzisiaj wlotki na Sunrise
2: Festival.
3: Naprawdę? Tak, idealnie się składa.
1: To dzisiaj wieczorem ktoś z was zgarnie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Gorąco zapraszam.
4: A już o 18:00 zagramy
1: Tame Impala i Dracula w remiksie, naprawdę fajnym. Ale sztos!
2: Wow, fajne.
1: Tak, ten numer punktualnie o 18:00 na antenie Meloradia, a teraz Iga Dabuziaka.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
0: O reklamie.
6: Minuta do 18, czas na newsy Meloradia, Ula Harciarek.
7: Jutro na stacjach taniej niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, a oleju napędowego 6,75. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Szybko rozprawiła się z Australijką Emerson Jones. To wszystko na korcie głównym, wyjątkowym dla naszej tenisistki.
8: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu. Bardzo się cieszę, że mogę zagrać na tym korcie. Właśnie mam super wspomnienia. Te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie.
7: Mówiła Iga. Awans do drugiej rundy French Open wywalczyła też Maja Chwalińska. No to jeszcze sprawdzamy pogodę na jutro i mam dobre newsy. Oho. Wtorek zapowiada się bardzo ciepły, nawet do 30 stopni, a tak dla ochłody niewykluczone burze.
6: Oj, ale to wieczorem, mam nadzieję. Nacieszymy się w ciągu dnia tym słońcem.
9: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: Ale ja się za wami stęskniłem, ale na szczęście weekend już minął, jest poniedziałek, no i mogę się z wami po raz kolejny spotkać. Pychu z tej strony, siemano, no to co, idę w Melo. No są takie dni, kiedy naprawdę lubię przychodzić do pracy i to jeden z nich. Wiecie dlaczego? No po pierwsze mam dobrą muzę, a po drugie w studiu jest klima. No ja wam tej klimy też dużo życzę, bo się dzisiaj przyda, ale rozgrzeję was jeszcze najlepszymi hiciorami. Anima i Joji, Beautiful.

Też potrafimy zbudować klimacik. A, tak w sumie to oni potrafią. Anima i Joji, ich Beautiful, już za nami, 11 minut po 18 na zegarach, a my za chwilę sprawdzimy, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Czyli ja będę miał dla was jedną rzecz, o której myślę. Jeżeli ją odgadniecie, to zgarniecie merch od Meloradia.

0: Loveful, Tato Colors w Melo Radio. No a teraz czas sprawdzić na to, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, do zgarnięcia merch od Melo Radia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla was, a zasady są bardzo proste. Ja myślę o jednej rzeczy, daję wam podpowiedzi, no i wy dzwonicie pod 321-321-777 i odpowiadacie, co to jest. Jeżeli wam się uda, no to wtedy nagrody są wasze. No i dobra, no to lecimy. Myślę dziś o jedzeniu. No i czas na podpowiedzi. Jest to mega popularne na grillu, no ale znajdzie się też na wielu domówkach w wersji takiej nieprzypieczonej. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Można zadać pytania albo strzelać od razu. Merch od Melo Radia, torba, kubek i pomadka czeka, no a ja czekam na pierwszego chętnego. Dzwońcie już teraz prosto na antenę Melo Radia. To numer prosto do mnie, do studia. No i strzelajcie. O czym myśli Pychu? Popularne na grillu, no ale też znajdzie się na wielu domówkach w wersji niezgrillowanej. 321-321-777 to jest numer tutaj do mnie, prosto do studia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw merchu czeka, no a ja czekam, aż ktoś się dodzwoni. 321-321-777 tutaj dzwońcie, żeby dostać się do mnie tutaj prosto na antenę. No i już ktoś jest, no to odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, witam, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek, no i wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
1: Wiesz co, ja mam takie pytanko do ciebie, to jest jakiś mięsny produkt?
0: To nie, nie, wszyscy wege mogliby go zjeść. Wegetarianie chyba, nie weganie.
1: I może być przypieczona, albo może być wersji nieprzypieczonej.
0: Tak, ale już więcej pytań nie ma, musisz strzelać.
1: Powiedzmy, że będzie to zwykły chleb?
0: Nie, nie tym razem. Coś okrągłego jeszcze dodam i zawija się to w folię aluminiową. No to co, runda druga za chwilę, a wy szykujcie numer telefonu 321-321-777.

0: Fisher i Townsend I to Favor w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 28 minut po 18 na zgarach. Jedna z nowości na antenie Meloradia za nami, a my cały czas bawimy się w co myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i ja dzisiaj myślę o jedzonku. A o jakim konkretnie? To cały czas próbujecie zgadnąć. No i moje podpowiedzi były takie. Jest to popularne na grillu, ale znajdzie się też na wielu domówkach raczej jako przekąska. No i dodatkowa podpowiedź, jak to już grillujemy, no to dajemy to zazwyczaj w folię aluminiową. No to co, dzwonicie 321-321-777. Odblokowuję linię, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy? Tutaj się nie słyszymy, ale może usłyszymy się tutaj. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo, halo?
1: Cześć, z tej strony Marta.
0: No cześć, i co to jest?
1: Czy to jest może ser camembert?
0: No lepszej odpowiedzi dać nie mogłaś. Słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw melomerczu leci w tym momencie do ciebie. Jaka podpowiedź cię najbardziej naprowadziła?
1: No, że jest okrągłe i że mogą zjeść to wegetarianie.
0: Słuchajcie, jak na grilla, to do Magdy, ona na pewno wie, co przygotować. Zdecydowanie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
8: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
7: Wow, mogę być operatorem koparki!
8: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
7: A Rabel też tu będzie?
8: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
9: Hot grill.
10: Grilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

Narcotic Trust, I Like It w Melo Radio. Tak podkręcamy dla Was tempo, 16 minut do 19. To może być nowy środek komunikacji miejskiej. Słuchajcie, w Gdyni wpadli na nietypowy pomysł. Władzom tego miasta zamarzyło się, żeby w mieście powstała kolejka linowa. Ma łączyć kilka dzielnic tego miasta, no na razie powstała tylko wizualizacja. No i ta już niektórych podburzyła, no bo samo jej wykonanie kosztowało 40 tysięcy złotych. 40 kafli za rysunki. Na drodze drogie władze Gdyni, jak następnym razem będzie Wam się nudziło, no i będziecie sobie chciały, nie wiem, wydawać hajs, to ja z chęcią skorzystam. Podam numer bankowy, narysuję co chcecie za 40 kafli.

0: One Republic, Alessa, to If I Lose Myself. Tak, i wam sztosy gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije. No a po 19 będę miał coś dla fanów Sunrise Festival, a konkretniej wlotki na ten festiwal. Kto chciałby się tam pojawić, niech zostanie z Meloradiem, bo po 19 będzie na to szansa.
1: A już o 19 zagramy
0: Kygo, Khalid i Griffin, będzie Save My Love. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 19, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Select.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
2: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
3: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
2: Wow, mogę być operatorem koparki.
3: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
2: A Rabel też tu będzie?
3: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
1: Po reklamie. Idę w Melo.
4: No i już powoli razem żegnamy poniedziałek. Wcale go nie żałujemy, bo to, że on mija, oznacza, że piątek, no ośmielę się to powiedzieć, coraz bliżej, najgorszy dzień tygodnia za nami. Pychu z tej strony, siemano, no a ja wam jeszcze trochę poprawię humory, bo mamy naprawdę dobrą muzę. Iben i Hollow, ten numer na pewno wam zagram, będzie high taki say, a zaczynamy od tria Kygo, Kality Griffin, to Save My Love.
1: Melo Radio, idę w Melo.

0: Easy Love, to Sigala w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, 17 minut po 19 na zegarach. A Sigala już w te wakacje wystąpi na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Wszystko się zgadza. Już od 31 lipca do 2 sierpnia Kołobrzeg stanie się stolicą elektronicznej muzy. Masa najlepszych DJ-ów na świecie przyleci jej specjalnie do Polski, żeby zagrać dla was najlepsze sety. No wiem, że wielu z was już jest w blokach startowych. No już myślicie, co ubrać, z kim się wybrać. No ale jeżeli jeszcze nie macie biletów, to spokojnie. Od tego przecież jest Meloradio. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. A żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam krzyczcie. Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na bardzo kreatywne okrzyki. Zaszalejcie tę najbardziej kreatywną, ten najbardziej kreatywny okrzyk nagrodzę podwójną wlotką na pierwszy dzień Sunrise Festival. Przypomnę, tekst musi brzmieć: chcę jechać na Sunrise Festival! Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, wbijając na naszą stronę meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na najbardziej kreatywne okrzyki na WhatsAppie Melo.

0: Api. Topic i Becky G, nowość na antenie Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 26 minut po 19. Moje gardło jeszcze trochę zdarte po weekendzie, ale wasze mają się naprawdę dobrze, no bo poprosiłem, żebyście krzyknęli: chcę jechać na Sunrise Festival! Najbardziej kreatywnie, jak się tylko da. No i Mariusz nagrał głosówkę. Szczególnie zwróćcie uwagę na końcówkę.
2: Chcę jechać na Sunrise Festival!
0: I końcóweczka? O Boże, cześć Mariusz!
3: Siema, siema.
0: No siemanko, słuchaj,
3: Piotr, ty już chyba... Piotra ma już bilety kupione i namówiła mnie, żeby zrobić z nią gotówkę właśnie i się udało.
0: A, czyli siostra ci pomagała?
3: Tak, siostra, siostra.
0: Czyli już ekipę na świętowanie w Kołobrzegu masz?
4: Tak. I cała ekipa już jest.
3: Pozdrawiamy ciepło z Hurgady.
0: No to też ciepło pozdrawiamy, no i wysyłamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Mariusz, ona w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, właśnie jedziemy piątek, sobota.
0: No i cudownie, trzymamy kciuki za to, żebyście się bawili świetnie. Jeżeli wam się nie udało zgarnąć jeszcze wejściówek, to spokojnie, tych szans będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
6: Skoda. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3

Meduza. A także Becky Healy, Good Boys, to Lose Control w Melo, tak dla was podkręcamy tempo, 18 minut do 20 nam zostało. W tych zawodach zdradzamy najczęściej. Przeglądając przed chwilą internet, trafiłem na taki ranking, no i jak się okazuje, są pewne rozbieżności wśród pań i panów, no bo mężczyźni, którzy podobno najczęściej zdradzają, to inżynierowie, a kobiety to panie pracujące w handlu. No ja to jednak mam nadzieję, że jedyna zdrada, jakiej wy się dopuścicie w pracy, no to na przykład zdradzenie waszego szefa dla innego. Jeśli jakiś inny zaproponuje wam dwa razy więcej hajsu co miesiąc, wtedy to w ogóle bez skrupułów. A w tym duecie to mam nadzieję, że nikt nigdy nikogo nie zdradzi, no bo jak mają z tego wychodzić takie hity, to niech on trwa wiecznie. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nowość na Playce Meloradia.

0: Jak dobrze, że Justin Bieber na Coachelli zdecydowały zagrać ten numer. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Kawałek, który wrócił do nas po 14 latach. Nigdy w sumie w Polsce hitem nie był, ale tym razem się stał, no bo Justin właśnie na Coachelli ten kawałek zagrał, no i stał się też numerem 1 30 Meloradia. Jeżeli dalej wam się aż tak bardzo mocno podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie. A kto wie, być może w przyszły piątek Justin Bieber i Nicki Minaj ten sukces powtórzą. A za chwilę 20, no i będziemy w Meloradio grać dalej.
1: A już o 20 zagramy
0: Daya i Albi, Good Boys. A to tylko początek tych hitów. Po 20 będzie cała masa. Zostańcie z Meloradiem, żeby je wszystkie usłyszeć.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Na zgrach już punktualnie 20. Piękne kobiety i piękne krajobrazy mam dla was w tej godzinie, bo pojawią się modelki i numery Lubię Cię Jak Lato, wcześniej Sigma i Nobody to Love, a zaczynamy od Dai i Albi. To Good Boys, Hideaway. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Don't Want Your Love to Ilenium i Eli Goulding w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. 13 minuty po 20 na zegarach. Będziemy mogli zrozumieć, co mówią do nas zwierzaki. No przynajmniej tak mówią Chińczycy. Właśnie przeczytałem, że powstał translator dla zwierząt oparty na sztucznej inteligencji, no, która podobno potrafi interpretować głosy kotów i psów, no i przerzucać je na ludzkie. No i ludzie, no to się rzucili, żeby takie sprzęty w Chinach kupić. No ale ja nie wiem, czy tak bym się cieszył. A co jeśli piesek, jak się obok nas położy, to zamiast powiedzieć kocham cię, to powie ty głupku, więcej smakołyków. No.

Nikt nie potrafi tak jak oni. Pitbull i Chris Brown to International Love. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a wy, jeżeli chcecie się poczuć international i polecieć do Belgii, konkretnie do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo wysyłamy was na Tomorrowland. Opiszcie nam waszą ekipę, no i wyślijcie jej zdjęcie albo jakiś mega szalony filmik. No jednym słowem, przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland w tym roku razem z nami, z Meloradiem. To naprawdę niesamowity experience. Zapewniamy bilety, dojazd. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy nowość na naszej playliście. To Bad Angel, a nie Miley Cyrus w Meloradio.

Monster. To Lumix i Gabry Ponte w Melo Radio. 19 minut do 21 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. No a kilka chwil temu ruszyła gala Ekstraklasy. No bo może sezon w naszej najlepszej lidze świata się skończył, no ale teraz trzeba wręczyć za niego nagrody. No i tak, dziś poznamy laureatów w kategoriach bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik czy trener sezonu na przykład. Trzymamy mocno kciuki. No ale coś mi się wydaje, że panowie, jeśli wy dzielicie dom z paniami, no to dla nich po tym sezonie też należy się nagroda. I to taka solidna, że wytrzymała nasze darcie buziek do telewizora przez ten cały sezon z naszą kochaną Ekstraklasą. Kochamy was, drogie panie, nigdy wam tego nie zapomnimy.

0: Lubimy was zaskoczyć, szczególnie wieczorami na playliście Meloradia. Gips, Kukon i Jonathan, ale skład, ale numer. Ty masz, tak gramy jeszcze przed 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Jazzy Spritz, będzie ich Can't Deny It. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21:00. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo. Jestem mega ciekawy. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrywajcie głosówki.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30%. I więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
8: Idę w melo. Na zegarach już punktualnie 21, ale w poniedziałek to bardzo dobrze, bo to oznacza, że weekend już coraz bliżej. No wiem, że tak dziwnie to mówić w poniedziałek, ale już pierwszy krok do niego postawiliśmy. A gdzie wy teraz słuchacie Melo w ten poniedziałkowy wieczór? Dajcie mi proszę znać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czy jesteście teraz w pracy? Czy jesteście w drodze? Czy jesteście w samochodzie? Z chęcią się dowiem, gdzie się teraz podsłuchujemy. WhatsApp Meloradia, tam nagrywacie głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja gram.
9: Melo Radio. Idę w Melo.
8: Do wszystkich waszych poniedziałkowych aktywności. Alan Walker i Christian Marci. Oni za chwilę, zaczynamy od Jazzy i Kent Nayet.

Stone Fodder i Crystal to My Lovin' w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 15 minut po 21 na zegarach. No a ja cały czas robię listę obecności. Sprawdzamy, gdzie jesteście i gdzie teraz słuchacie Melo Radio. Wysyłajcie mi głosówki na WhatsAppie. Zdjęcia też przyjmuję. Takie zdjęcie wysłał Michał, który napisał też pod zdjęciem, że on godnie reprezentuje barwy Melo Radio w pociągu, w którym właśnie jedzie. No i wysłał zdjęcie z torbą. Torba Melo zawsze się przydaje. Oczywiście, że tak, ale też przydaje się nasza aplikacja Melo Radio po to, żeby na przykład w pociągu móc Melo słuchać. Pobierajcie tę aplikację, żebyście mogli być z Melo Radiem w każdym zakątku Polski, a nawet i świata. Melo Radio. Żeby usłyszeć takie hiciory, które wam gramy. Ebony Hearts, to za moment Calvin Harris i Dua Lipa też wpadną, a to już Wersow i o północy.

0: Mad Love, to Sean Paul, David Guetta i Becky G w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 29 minut po 21 na zegarach. A taką wieczorową porą, jeżeli wam się gdzieś tam w pracy teraz nudzi, to możecie wyjąć telefon, wejść na meloradio.pl, no i tam na przykład zgłosić się po szybką kasę. Taką premię możecie sobie sami zrobić. Mamy dla was 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wpisujcie nam wasze pomysły na meloradio.pl. Tak zrobiła Kasia. No i posłuchajcie, na co ona całkiem niedawno wygrała hajs od Melo.
1: Zadajmy misję urodziny przyjaciółki. Wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: O, bardzo proszę. No, mam nadzieję, że urodziny były udane, a wy jakie macie pomysły? Wpisujcie je na meloradio.pl. A już teraz gram wam zupełną nowość na naszej playliście, bo najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Robin Schulz i Barbs to Better Times.

Oni nie zawodzą. Meduza i Enrique Camomile, to Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo. A Kraków nie ma prezydenta. Dotychczasowy prezydent został odwołany, ale spoko, mamy już pełno chętnych na to, żeby go zastąpić. No między innymi Marianna Schreiber, która kiedyś założyła partię Mam Dość, zapowiedziała, że w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa ona wystartuje. No i to się jeszcze nie wydarzyło, a ja już mam dość. To niech lepiej już Smok Wawelski to ogarnie. Oki i Sobel, ile lat, to już teraz w Meloradio, tak wam gramy.

Nowość na playliście Meloradia to Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce. Jak o niej kończycie pracę, to na moje już się możecie powoli zwijać na chatę.

0: To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesteś super!

0: pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: rekorderów Meloradia Kraków.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
5: Zwiedzaj z nami Kraków.
4: Zaczynamy od informacji dla tych, którzy kochają sport i książki. Biblioteka Kraków otworzyła wyremontowaną filię przy ulicy Walerego Sławka. Ze względu na sąsiedztwo Zarządu Infrastruktury Sportowej, placówka od teraz nosi miano sportowej. Jej patronką została krakowska sportsmenka Jadwiga Jędrzejowska, pierwsza w historii Polka, która zagrała na kortach Wimbledonu, blisko 90 lat przed Igą Świątek.
5: Z mikrofonem przez Kraków.
6: Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków.
7: To jest zupełnie inne miejsce. Mieliśmy tu taką malutką, od lat nieremontowaną bibliotekę, a teraz mamy filię, która jest pomysłowa, nowa, świeża, atrakcyjna. Jest klasycznym trzecim miejscem, czyli można nie tylko wypożyczyć książkę, ale dziecko nie ma co ze sobą zrobić po szkole, może tu przyjść, może sobie poczytać, ale może poodrabiać lekcje. Dorosły potrzebuje gdzieś na chwilę z własnym laptopem, usiąść i popracować. Może to robić również w bibliotece. No a dookoła będzie bardzo sportowy klimat z boiskiem na suficie, z mini dekoracją w postaci ścianki spinaczkowej, z wieloma elementami, które mówią o tym sport, sport, sport. A nawet są piłkarzyki.
8: No właśnie, piłkarzyki już nas witają przy wejściu, ale co mnie ciekawi, to fakt, że Biblioteka Kraków to jest 58 filii na mapie miasta i Państwo teraz wprowadzacie taki, nie wiem czy powiedzieć trend, ale nadajecie im nazwy.
7: Nadajemy nazwy, wybieramy temat, główny temat, czyli każda filia nie tylko jest filią ładną, pięknie zaprojektowaną i wykonaną, ale niesie w sobie jakąś opowieść. Na klinach wymyśliliśmy Bibliotekę Kosmos, bo tam mieszkał Stanisław Lem i ona cała jest rzeczywiście bardzo kosmiczna w wystroju. Na gotyku nazwa zobowiązywała, więc wymyśliliśmy filię gotycką, nawiązującą do zdobień w kościele mariackim, opowiadającą historię, średniowieczną historię o żółtej ciżemce. No i teraz jesteśmy w budynku, w którym urzęduje miejska jednostka sportowa, więc nasi sąsiedzi nas zainspirowali i mamy opowieść o sporcie.
9: Grzegorz Garboliński, radny miasta Krakowa. To jest oczywiście moja dzielnica rodzinna. Wiem, że mieszkańcy Woli Duchackiej nie mają innej filii biblioteki w najbliższej okolicy i niektórzy muszą pokonać naprawdę kawał drogi, żeby tu dotrzeć. Dlatego uważałem i uważam, że ta filia, która i tak jest rozdysponowana na bardzo wielu mieszkańców, powinna być jak najlepsza jakościowo. I dwa lata temu rozpoczęliśmy taki proces remontu tej filii, bo ona istniała, ale ona była wielkości, że tak powiem, schowkowej. Naprawdę mi

0: Naturowej. No dzisiaj jest to pełnoprawna biblioteka, pięknie urządzona, bardzo nowoczesna, z dużym księgozbiorem. 2 lata temu wspólnie z Radą Dzielnicy rozpoczęliśmy taki proces. Przez 2 lata składaliśmy poprawki do budżetu, które umożliwiły realizację tego projektu, no bo to oczywiście są też pieniądze, ale to jest inwestycja ważna dla mieszkańców, więc warto było te środki miejskie tutaj zainwestować, bo to jest też inwestycja w mieszkańców, w ich spędzony czas, w ich dzieci, które przecież będą te książki także wypożyczać i w końcu po 2 latach wspólnej pracy nam się udało.
1: Nazywam się Wiola Palka, jestem projektantką wnętrz.
2: Jak to miejsce się zmieniło i w jakim stanie ono było, kiedy pani je zastała, kiedy tworzył się projekt właśnie tej biblioteki sportowej?
1: Przestrzeń zmieniła się diametralnie, dlatego że tutaj wcześniej była straż miejska i ona była w takich dość smutnych kolorach zrealizowana. To znaczy tam były takie bardzo ciemne brązy z przybrudzonymi beżami i żółcieniami. Zatem to, co teraz powstało, no to jest totalna odwrotność tego, jest duża przestrzeń, tak, jest jasno, jest przyjemnie, przytulnie, także 100% to się odwróciło. Też sama przestrzeń, jeżeli chodzi o wyburzenie ścian, się zmieniła, prawda, bo w miejscu, w którym stałyśmy, to chyba był dosłownie magazynek na broń.
2: To może opiszmy to miejsce, co wyróżnia tą bibliotekę właśnie sportową?
1: Na pewno wyróżnia kolorystyka i to, jakie zostały wykorzystane materiały, dlatego że naprawdę można tutaj się poczuć jak w sali gimnastycznej, tylko że zamiast ćwiczyć umysł, możemy ćwiczyć nasz umysł, tak, ponieważ mamy mnóstwo różnych książek o różnej tematyce, w bardzo przyjemnej przestrzeni, w takiej, gdzie można i posiedzieć przy takim stole warsztatowym i na specjalnych fotelach z fajnymi takimi stoliczkami, więc można też czasami gdzieś tam spróbować coś odrobić na laptopie czy coś, więc zapraszam, bo fajnie.
2: Jest kosz do gry, są takie pufy, które też wyglądają jak takie piłki do kosza i jest przede wszystkim chyba najważniejszy punkt programu, ale na niego trzeba spojrzeć z innej perspektywy, czyli trzeba popatrzeć do góry.
1: Tak, jest tutaj coś faktycznie takiego, co nie pojawia się nigdzie indziej, więc warto byłoby przyjść zobaczyć, ponieważ o zmierzchu wygląda też inaczej, bo zmienia kolor.
2: A mówimy o takim boisku.
1: O boisku, które jest umiejscowione na suficie i właśnie te linie, które wyznaczają jego granice, przez wzgląd na to, że pracuje nam światło na zewnątrz, no to zmienia swoje oblicze.
2: A o jakiej puli środków mówimy? Ile kosztował ten remont?
0: Łącznie około 500 000 zł. W samym 2025 roku zabezpieczyliśmy na ten remont i wyposażenie lokalu około 300 000. Podobna poprawka była złożona również rok później, a więc włącznie z wyposażeniem, z zakupieniem księgozbioru, z tymi pięknymi meblami, które tutaj są i całkowitym remontem, bo tutaj nie było absolutnie nic, to jest około 500 000.
2: Skoro to jest pana dzielnicowa biblioteka, to muszę pana zapytać, co pan najczęściej w wolnym czasie czyta?
0: Och, ja czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce, ale ja najbardziej lubię książki z realizmem magicznym, więc to jest taki motyw przewodni też naszej polskiej noblistki, której jestem wielkim fanem, przeczytałem wszystkie książki Olgi Tokarczuk. Lubię też czytać reportaże, trochę mniej biografie, ale naprawdę wszystko.
3: Moje nazwisko Teresa Florczyk, byłam właśnie kierowniczką filii numer 4. Najpierw na Walerego Sławka, później na filii, która tu odziedziczyliśmy lokal po prostu po MPK i tam też byłam kierownikiem. To było po prostu na piętrze. Tam pracowałam przez 9 lat i w 2010 roku przenieśliśmy się do filii tej, która jest tutaj tylko obok i tam pracowałam 7 lat. W 2017 roku przeszłam na emeryturę.
2: Jak pani ocenia zmianę tego miejsca?
3: No piękna filia, bardzo ładna filia, bardzo ładna, nowoczesna, no inny, w ogóle o innym profilu. No bardzo ładna filia, bardzo. I przede wszystkim to, że jest na parterze, to jest też dużo. No dla dorosłych osób, dla starszych to już jest bardzo ładna filia, bardzo.
2: Jakie były początki tego miejsca? Wspomniała pani o tym, że to miejsce zmieniało poniekąd lokalizację, prawda?
3: Tak.
2: Ale jak to miejsce się rozwijało przez lata? Kto tutaj najczęściej przychodził? Czy to była taka stricte dzielnicowa biblioteka?
3: Tak, to była dzielnicowa biblioteka. No, dużo młodzieży, dużo dzieci, no bo to w pobliżu jest szkoła, duża szkoła, są dwie duże szkoły podstawowe. Także no, większość to stanowiły dzieci, które przychodziły po lektury, no, z rodzicami albo starsi, no to już wiadomo, że sami. No.
2: Ale teraz ze względu na sąsiedztwo wasze zmienia się profil tej biblioteki,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, oczywiście teraz będzie stricte biblioteka sportowa. No jest też, widzę, właśnie oglądając tutaj, widzę, że jest też literatura, no ale więcej książek jest o jednego profilu chyba sportowym.
2: Ale tutaj mamy też różnego rodzaju takie sportowe hasła.
1: Tak, sportowe hasła są różne. W dodatku przy okazji realizacji tej biblioteki zostali zaangażowani również czytelnicy, więc mieli wpływ na to, jak finalnie wygląda logo biblioteczne, które znajduje się stricte za samą ladą i z którą czytelnik może się bezpośrednio spotkać. I dodatkowo jest też takie hasło, które z kolei tutaj konkurs był wewnętrzny ZIS-u, ponieważ ZIS jest sąsiadem biblioteki. No i tutaj też mamy nawiązanie do sportu właśnie w postaci takiego neonu.
4: Ja nie będę może ich zdradzać, warto przyjść i zobaczyć, jakie ostatecznie napisy wiszą. Mianowicie poszczególne sektory nazwaliśmy taką około książkową nomenklaturą zabawną i prosiliśmy o wybór i czytelników, i naszych właśnie kolegów pracujących w tym budynku. Myślę, że wyszło fajnie.
2: Napisy są wabikiem, ale możemy powiedzieć coś więcej o dobrym duchu tej filii, czyli o pani Jadwidze Jędrzejowskiej. Postaci nieco zapomnianej, ale państwo właśnie chcą ją przypomnieć.
4: Generalnie w sporcie w wielu dziedzinach jest więcej mężczyzn i my też tak myślimy, że ta filia sportowa będzie bardzo bliska sercom wielu męskich czytelników, zwłaszcza, że jak wejdą do środka, to najpierw zobaczą prawdziwe stadionowe krzesełka, które tu są. I na których można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ale równocześnie przypominamy zapomniane sportowczynie. Mało kto wie, że Kraków w międzywojniu miał swoją Igę Świątek, która grała na Wimbledonie i przywiozła stamtąd złoto. Ten medal być może gdzieś jest, do dziś nie został odnaleziony, ale na pewno była to wielka sława, równie mocno zapomniana, co mocno znana w międzywojniu.
0: Powiem szczerze, że sam nie wiedziałem, kim jest patronka. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne, że ta filia nosi jej imię, że motywem przewodnim i też tablicą tutaj z jej życiorysem można się zapoznać, ponieważ to też jest takie trochę odczarowywanie tego sportu, który kojarzy się jednak z taką dyscypliną typowo męską, co absolutnie nie jest prawdą, tylko tą pamięć o kobietach w sporcie trzeba przywracać. No przecież ktoś przed Igą Świątek ten szlak musiał przecierać, tak jak przed każdym z nas we wszystkim, co robimy. Tylko ja myślę, że my mamy ten problem, że często o tych ludziach, którzy szli przed nami, zapominamy, a oni naprawdę małymi kroczkami, czasami niewidocznymi, ułatwiali nam realizację dzisiaj naszych marzeń, naszych ambicji.
2: Biblioteka Kraków otwiera nowe filie, ale też sukcesywnie remontuje te, które już od dawna są z nami. Co jest takie najbardziej konieczne właśnie w funkcjonowaniu współczesnej biblioteki? Co jest takim must have każdej filii?
4: Przestrzeń, w której każdy czuje się komfortowo u siebie, w której są zakątki, gdzie można się zaszyć z książką. To na pewno też duża liczba nowości i my od miasta Krakowa dostajemy naprawdę przyzwoite środki na zakup nowości, plus aktywne są dzielnice i mieszkańcy, którzy głosują w budżecie obywatelskim. Też to, co jest naszą silną, mocną stroną, to e-kody. Czytelnicy bardzo są nimi zainteresowani i w tym roku mamy ich więcej niż kiedykolwiek, bo rzeczywiście są radni, którzy o popularności e-kodów wiedzą, radni czytający, którzy zgłaszali się do nas i zagwarantowali swoimi poprawkami środki na zakup e-kodów. Więc nasza oferta jest coraz bogatsza, łącznie z grami planszowymi, z komiksami. Wszystkie filie, które mają ku temu przestrzeń, mają coraz więcej rzeczy oprócz książek.
1: Miałam przyjemność projektować 5 czy 6 różnych obiektów i w każdym finalnie po realizacji właśnie to się okazywało, że ludzie przychodzą dlatego, że jest jakość, że jest fajnie, że czują się jak u siebie w domu, aczkolwiek każda z filii i tych, które projektowałam i nie tylko, zawsze ma swój charakter, jeden, jedyny wyjątkowy, właśnie po to, żeby każde osiedle, tak, mogło się po prostu identyfikować z tym miejscem i by każde miejsce było wyjątkowe.
2: Ale te współczesne biblioteki mają takie miejsca wydzielone No oczywiście to, że komputery są, to jest wiadomo, coś już totalnie codziennego, ale na przykład można samodzielnie na ekranie dotykowym tam wpisywać, przeglądać woluminy.
1: Tak, oczywiście. Tutaj też jest wyznaczona specjalna strefa, która dodatkowo jest stworzona w taki sposób intymny, tak? Czyli też nie jest gdzieś ta osoba wyciągnięta na sam środek, tylko może jakby korzystać sama z tej przestrzeni. Natomiast fajne jest też to, że taka strefa wypoczynkowa, która znajduje się w głównej części biblioteki, posiada dodatkowe miejsca, gdzie można przynieść własne laptopy i można czy odrobić lekcje, czy po prostu załatwić jakąś swoją dodatkową pracę w miłej przestrzeni, tak jak wspominałam wcześniej, w przytulnej, w czystej.
2: Mamy filię Kosmos, mamy filię teatralną, teraz dołączyła filia sportowa. To co, Sky is the limit? Jakie kolejne plany?
4: Rozmawiamy tym razem, uwaga, z deweloperem, który jest gotów otworzyć filię na budowanym przez siebie osiedlu. Może jeszcze nie zdradzę gdzie, żeby na razie nie zapeszyć. Jesteśmy jeszcze na etapie formalności, ale wygląda na to, że okolice ulicy Wielickiej, gdzie tej filii brakuje, wreszcie się jej doczekają. Też przełamaliśmy patową sytuację, jeśli chodzi o Zabłocie. Sprawdziliśmy najstarszy budynek, jaki znajduje się na Zabłociu. On jest w rękach miasta, Dekerta 4. No i z miastem jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby biblioteka tam powstała. Obejrzeliśmy wszystko dokładnie. Jest to możliwe. No i rozmawiamy o obszarze Czyżyn, o tyłach targów krakowskich, gdzie powstało dużo osiedli i tam również pojawia się szansa na nowy lokal. No, wspiera nas w tych rozmowach miasto. Myślę, że skończy się to sukcesem.
5: A na zakończenie dodam jeszcze, że do filii sportowej możecie zaglądnąć od poniedziałku do soboty. Teraz przerwa.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Witam Was po krótkiej przerwie w programie To jest tydzień. Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
7: Tydzień w Krakowie.
5: Fabryka sztucznej inteligencji za 70 milionów euro powstanie w Krakowie. Sercem Gaia AI Factory będzie najszybszy w kraju superkomputer, który posłuży do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Moc obliczeniowa będzie udostępniana za darmo polskim firmom, naukowcom i lekarzom. Przemek Taranek.
7: Ciekawy Kraków.
8: Superkomputer Gaia ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Będzie zbudowany z kilkuset akceleratorów GPU. To najnowocześniejsze procesory graficzne, mówi Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
9: Ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje. Są bardzo cennym zasobem, można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU.
8: Fabryka ma zatrudniać docelowo kilkudziesięciu specjalistów, informatyków, programistów, ale też ekspertów w dziedzinach bezpieczeństwa danych, a także etyki.
5: Mówił Przemek Taranek. Dziękuję. Dodam tylko, że krakowska Gaia AI Factory będzie częścią sieci 19 fabryk sztucznej inteligencji w Europie, działających na rzecz rozwoju unijnej gospodarki. Zmieniamy temat. Coraz bliżej wakacje, a to znak, że najwyższy czas zaplanować lato pełne przygód. Właśnie ruszyły zapisy na Półkolonie, organizowane przez Centrum Kultury Podgórza. Będzie aktywnie, kreatywnie i naprawdę wakacyjnie. Jak co roku na najmłodszych czekają warsztaty, wycieczki i masa dobrej zabawy. Nie tylko w Krakowie. Liczba miejsc jest ograniczona.
7: Aktywnie w Krakowie.
2: Jeszcze kilka lat temu wakacje w mieście brzmiały jak plan awaryjny, a dziś jest to wyczekiwane wydarzenie przez najmłodszych. Co się zmieniło?
10: Ania Magiera, kierowniczka marketingu i PR Centrum Kultury Podgórza. Przede wszystkim zmieniło się to, że ta oferta jest zupełnie inna niż była kiedyś. Jest bardziej dopasowana do odbiorców. Każde dziecko znajdzie rzeczywiście coś dla siebie. Nie są to zajęcia, które są prowadzone na co dzień w filiach, na które dzieciaki uczęszczają, ale są to wzbogacone ich wersje albo zupełnie nowe warsztaty, nowe zajęcia, które będą mogli poznać. Każda filia ma swój własny program, który jest dopasowany i do tej lokalizacji, i do lokalizacji filii, ale też do dzieciaków, które tam przychodzą, bo często zapisują się dzieci, które na co dzień przychodzą do Centrum Kultury Podgórza, bo dobrze znają instruktorów, dobrze znają kierowników filii i pracowników, których bardzo lubią, więc też dużo lepiej się czują, przez co wybierają te filie, do których najczęściej uczęszczają, więc my też wtedy wiemy, jak dobrze, lepiej dobrać ten program pod te dzieciaki właśnie, bo wiemy już, co lubią, czym się interesują, gdzie na przykład chcą jechać, bo mamy wiele takich filii, które proponują wiele wycieczek każdego dnia, inne miejsce na przykład, więc ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. W tym roku Centrum Kultury Podgórza proponuje półkolonie w 16 filiach, więc jest to 16 różnych miejsc, 16 różnych programów, i naprawdę jest w czym wybierać.
2: To może tak w trzech słowach opiszmy, jakie będą te tegoroczne półkolonie.
10: Niektóre półkolonie są podzielone tematycznie. Mamy właśnie zieloną edukację, czyli wyjście do lasu, budowanie domków dla pszczół, uli dla pszczół. Są stricte wyjazdowe półkolonie, gdzie na przykład każdego dnia wyjeżdżamy gdzie indziej. Będą wycieczki na przykład do Muzeum Bajki Pana Kreksa w Katowicach, do Parku Dinozaurów Zatorland w Zatorze. Będzie też coś bliżej nas, czyli Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Będziemy w kopalni soli w Bochni, w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Jest tego bardzo, bardzo dużo. W tym roku stawiamy też bardzo mocno na takie bycie blisko natury, żeby te dzieciaki oderwać od smartfonów, żeby mogły się edukować, nie marnować, powiedzmy w cudzysłowie, czasu, ale atrakcyjnie go spędzać w naturze, w zieleni, poznając nowe rzeczy. I będziemy na przykład w różnych zagrodach takich edukacyjnych, naturalnych, jak na przykład Jędrzejkówka, Zaczarowane Wzgórze, Rancho Artemidy. To są super miejsca, których na co dzień nie odwiedzamy i jest to doskonała okazja, żeby poznać coś nowego. Wszystko jest pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy posiadają mnóstwo ciekawostek o świecie przyrody, o tym, co robią, o...
2: Przeglądając tegoroczny program, odnoszę wrażenie, że dzieci tam mają więcej atrakcji niż dorośli na urlopie. Który punkt programu wywołuje takie największe wow, gdzie jest najciekawiej?
10: Każdy, oczywiście, że każdy, ponieważ półkolonie odbywają się, jak już powiedziałam, w 16 filiach i są to i większe jednostki, ale też i mniejsze, bardziej lokalne filie, które są bardzo mocno związane z lokalną społecznością i takimi filiami są na przykład Klub Rybitwy, Klub Przewóz czy Klub Kostrze obok Tyńca. I one proponują na przykład warsztaty edukacyjne, warsztaty w interaktywnym Muzeum Gier Wideo, podróż do Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, w Klubie Przewóz na przykład dzieci odwiedzą Muzeum Klocków Lego, poznają także kulisy Teatru Praska 52, gdzie będą mogli zajrzeć za kulisy teatru, poznać niektórych aktorów, porozmawiać z nimi, a może przebrać się w jakieś kostiumy. I na przykład w Klubie Kostrze mamy turnus, który jest zbiorem ciekawych wycieczek, bo mamy Muzeum Agatów w Rudnie, mamy wyprawę na Zamek w Rapsztynie, mamy wycieczkę do tajemniczej wioski indiańskiej, czy artystyczną wyprawę do Domu Malarek w Zalipiu, a całość zamknie się na przykład na seansie w kinie w Cinema City w Krakowie. Więc naprawdę dzieciaki będą mogły poznać z różnych stron nie tylko Kraków, ale także okolice Krakowa, gdzie rodzice często nie mają po prostu czasu, co jest w pełni zrozumiałe, a tutaj będą mieli cały zestaw wycieczek, każdego dnia coś innego praktycznie. Ale mamy oczywiście również większe filie, jak na przykład Ośrodek Ruczaj. Tutaj też warto zerknąć, szczególnie na turnus trzeci, ponieważ dwa pierwsze turnusy już się wyprzedały, więc te miejsca naprawdę szybko znikają, co też świadczy o tym, że ten program jest dopasowany do dzieci i rodzice są nim zainteresowani i chętnie wybierają Centrum Kultury Podgórza. I na przykład na trzecim turnusie w Ośrodku Ruczaj będą półkolonie skierowane do dzieci, które uwielbiają tworzyć. Czyli mamy warsztaty wokalne, improwizację aktorską, konstruowanie makiet, olimpiady kreatywności. Będzie również spotkanie z kolorem i twórczym chaosem w Picasso w Krakowie. Każda filia proponuje coś zupełnie innego, dlatego ja zachęcam, żeby wejść na naszą stronę ckpodgorza.pl i tam zapoznać się z tymi programami, bo no, każde dziecko lubi coś innego, więc dobrze by było, żeby te dwa tygodnie, czy tydzień, bo tyle trwa turnus u nas, spędzić w czy twórczym szale, czy na wycieczkach, czy podczas warsztatów wokalnych i muzyczno-rytmicznych, czy podczas może warsztatów tanecznych, a może ktoś bardziej woli, któreś dziecko bardziej woli survival i wycieczki typu ruszamy w góry, czy górską szkołę przetrwania. Tego jest naprawdę bardzo dużo. My startujemy już pod koniec czerwca, wtedy mamy pierwszy turnus, wtedy startuje pierwszy turnus. Kończymy tak naprawdę na koniec sierpnia, także całe wakacje mamy zapełnione. Turnusy trwają od poniedziałku do piątku, mniej więcej w godzinach 8-16. Chcieliśmy najbardziej dopasować te godziny właśnie dla rodziców, bo wiemy, że inne godziny mogą być bardziej problematyczne, no bo jednak ten rodzic wychodzi do pracy, tak? Tym dzieckiem trzeba się gdzieś zająć, więc te godziny są również atrakcyjne. Co ja lubię najbardziej podkreślać, to, że instruktorzy na tych półkoloniach i wychowawcy to są profesjonaliści, to są ludzie z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, wiedzą co robią, to są ludzie, którzy współpracują z nami od lat, znają te dzieci, bo jak już wspominałam, te dzieciaki często nas odwiedzają na co dzień, więc to też jest fajne, że te dzieci mogą spędzać czas w gronie, które już znają, wśród ludzi, wśród których czują się bezpiecznie. I to jest też ważne, że nie wrzucamy to dziecko w zupełnie nowe środowisko, ale w nowe doświadczenia.
2: Poznaliśmy już tutaj, jakie warsztaty nas czekają, jakie wycieczki nas czekają, ale co z wyżywieniem?
10: No będzie, oczywiście, że będzie. Każdego dnia na dziecko czeka ciepły, pyszny posiłek, bo bez jedzenia nie ma zabawy, zapamiętajmy to.
2: Podsumowując, warsztaty, eksperymenty, teatr, komiksy, a nawet pszczelarstwo. No brzmi to jak plan dla małych ludzi renesansu, ale zastanawia mnie, czy dziś dzieci bardziej szukają rozrywki czy doświadczeń, no i przede wszystkim do jakiego przedziału wiekowego Państwo adresują Wasze wydarzenia?
10: Nasze wydarzenia są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Czego dzieci szukają? Myślę, że że żyjemy w takim świecie, gdzie powinniśmy jak najwięcej wspierać przebywanie dzieci we własnym gronie, we własnym środowisku, żeby te dzieci umiały ze sobą rozmawiać, komunikować się, żeby odrywały się jak najbardziej, jak najczęściej od ekranów, od smartfonów, od tabletów, bo to później wpływa na rozwój. To dziecko się inaczej rozwija. Nie mówię, że gorzej czy lepiej, bo nie mnie to oceniać. Nie jestem specjalistką tutaj. Natomiast takie przebywanie wśród rówieśników wiadomo, że rozwija bardziej i szybciej. Jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, dlatego my stawiamy właśnie na takie półkolonie w gronie znanym, w środowisku bezpiecznym. Takie, które odrywają skutecznie od telefonów, bo nie będzie czasu podczas tańca czy wycieczek na przeglądanie Facebooka czy Instagrama, ale stawiamy właśnie na to, żeby te dzieci mogły
2: spędzić czas produktywnie, z dala od telefonów. A czy dziś dzieci chcą się zapisywać bardziej na temat półkolonii, czy bardziej tam, gdzie kolega idzie?
10: To już pytanie do tych dzieci, nie do mnie. Natomiast tak, no zauważyliśmy, że rodzice zapisują dzieci tam, gdzie po prostu mają najbliżej. Więc to jest nasz duży plus, że my mamy 16 lokalizacji, które te półkolonie proponują, więc my naprawdę jesteśmy praktycznie dla każdego na południu Krakowa. Oczywiście zachęcamy również północ Krakowa, żeby zerknęła na nasz program, bo być może te filie nie są aż tak bardzo oddalone.
2: A jak liczebne są grupy? Bo tak jak Pani wspominała, już poszczególne turnusy są wyprzedane, więc jak to wygląda pod kątem zainteresowania potencjalnych odbiorców?
10: Tak, miejsca się bardzo szybko zaczęły wyprzedawać. Oczywiście jest jeszcze wiele dostępnych miejsc, także zachęcam. Natomiast grupy są bardzo różne. Jest to w zależności od chwili, w zależności od tego, jaki jest program danej chwili. Są turnusy 15-osobowe, ale są też turnusy 30-osobowe, więc ciężko mi teraz powiedzieć dla każdej chwili, jak jest osobno. Wszystko naprawdę jest na stronie i...
2: Jak dokonać zapisu?
10: strefazajęć.pl. Podpowiem najszybszą drogę. Wchodzimy na stronę ckpodgorza.pl. Tam mamy jeden tekst półkolonie wakacyjne 2026 i w nim mamy wszystkie programy, wszystkie filie, wszystkie daty, wszystkie tak naprawdę najważniejsze informacje i stamtąd możemy się kierować do zapisów, które odbywają się przez strefę zajęć.
2: Ale podsumowując, czekają nas różnego rodzaju zajęcia, warsztaty teatralne, taneczne, wyjazdy, poznawanie świata dinozaurów, owadów i nawet nietoperzy gdzieś tam widziałam w ofercie, więc co chcieliby Państwo, żeby dzieci najbardziej zapamiętały z tych tegorocznych wakacji najbardziej?
10: My w Centrum Kultury Podgórza stawiamy na przygodę pełną odkryć, żeby to lato było pełne w doświadczenia z rówieśnikami, było pełne w warsztaty, w rozwój, ale w taką edukację przez zabawę, bo to jest też dla nas ważne. Nie chcemy, żeby te dzieciaki siedziały w zamkniętych salach, ale stawiamy na ruch, naturę, na to, żeby zdobywały swoje własne nowe osiągnięcia, żeby poznawały nowych ludzi. I to jest dla nas najważniejszy przekaz, że budujemy domki dla owadów, tworzymy komiksy, uciekamy z miasta chociaż na chwilkę, na przykład do Ojcowskiego Parku Narodowego czy do niesamowitej Bramy w Gorce. Więc zachęcam do przeżywania letniej przygody z Centrum Kultury Podgórza.
5: To była moja rozmowa z Anią Magierą z Centrum Kultury Podgórza. I w tym momencie przypomnę, że zakończenie roku szkolnego już 26 czerwca. To już właściwie za miesiąc i ahoj przygodo! Oby tylko pogoda dopisała w tym roku, bo zeszłe lato bądź co bądź było nieco kapryśne. Ostatnie dni również, więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że będzie coraz lepiej.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Przed mikrofonem Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków ostrzega przed szklaną pułapką w dolince przy Skałkach Twardowskiego. Ten popularny teren rekreacyjny pokrywa gruba warstwa rozbitego szkła. To pozostałości po licznych libacjach, które w tym właśnie miejscu urządzają sobie amatorzy mocniejszych trunków. Zdaniem aktywistów odłamki stanowią zagrożenie nie tylko dla spacerowiczów, ale i występujących tam licznie dzikich zwierząt.
7: Ekologia w Krakowie.
12: Krzysztof Kwajczak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków.
11: Pan zwrócił uwagę na problem szklanej pułapki w dolince przy Skałkach Twardowskiego. Dlaczego szklana pułapka? To tak może brzmi trochę humorystycznie, ale śmiać się chyba z czego nie ma.
12: Jedną dolinek na Skałkach Twardowskiego pokrywa olbrzymia ilość szkła po rozbitych butelkach. Tego szkła jest mnóstwo, jest ono wbite w ziemię. Jak się przygląda terenowi z większej odległości, to on aż błyszczy się w słońcu, więc to pokazuje, że ten problem jest duży. To szkło jest potłuczone i ostre, co sprawia, że jest to zagrożenie dla wielu zwierzaków, które tam żyją. To jest teren położony w okolicach lasu, który jest domem wielu dzikich zwierząt. Wiele osób wyprowadza tam swoje domowe pupile, dzieci się bawią, więc jest spore zagrożenie, że komuś może coś się stać. Poza tym no, to jest bardzo urokliwy zakątek. Z jednej strony mamy piękne skałki, obraz na zakole Wisły, bardzo bujną przyrodę, a z drugiej strony obraz nędzy i rozpaczy. Te dwa widoki bardzo ze sobą kontrastują.
11: Skąd wzięły się te butelki? I domyślam się, że problemem jest system kaucyjny, albo jego brak, albo jego niedoskonałość.
12: Obawiam się, że to jest właśnie efekt pewnego systemowego problemu. Jak wiemy, butelki po alkoholach nie zostały objęte systemem kaucyjnym. Ja trochę nie rozumiem tej decyzji. Wydaje mi się, że to właśnie w pierwszej kolejności powinno się napoje po alkoholach objąć tym systemem. Wtedy wielu amatorów mocniejszych trunków, żeby odzyskać te 50 czy groszy czy złotówkę, grzecznie odniosłoby butelki, a też nie brakowałoby osób, które chciałyby sobie dorobić, by po prostu sprzątały takie tereny, tym bardziej, że tamto szkło jest rozbite, dlatego że te butelki w wielu przypadkach długo lewały i się rozbiły o skałki. Gdyby ktoś to na przykład wyzbierał wcześniej, no to pewnie dałoby się te butelki, no w większości miejsc jednak te butelki są w całości, więc można je wyzbierać i ktoś by mógł sobie dorobić, gdyby system kaucyjny działał, więc ja tutaj nie rozumiem, czemu takie decyzje na poziomie prawa krajowego zapadły, no bo to nie jest decyzja władz miasta, tylko oczywiście tutaj musiałoby się zmienić prawo krajowe, żeby wprowadzić tego typu rozwiązania w stosunku do butelek po alkoholach. Dużo się o tym w Polsce mówi. Może te zmiany jakoś w przyszłości nastąpią. Mam taką nadzieję.
11: Pan zgłosił tę sprawę do Zarządu Zieleni Miejskiej, taki wniosek o uprzątnięcie tego terenu?
12: W tym momencie możemy się tylko skupić na takich działaniach doraźnych. Pytanie na jak długo. Oczywiście efekt się utrzyma, no ale warto przynajmniej jakoś wysprzątać ten teren. No ja też właśnie wiele razy uczestniczyłem w różnych takich społecznych akcjach sprzątania, no i często właśnie te butelki po alkoholach wypełniały największą ilość worków, więc no właśnie to pokazuje, że ten problem jest bardzo duży. I no miejmy nadzieję, że doczekamy się jakichś rozwiązań systemowych.
11: Zanim doczekamy się, albo i nie, ja szczerze wątpię, żebyśmy się doczekali tych rozwiązań systemowych w postaci kaucji na butelki po alkoholach wysokoprocentowych, chociaż ja jeszcze pamiętam schyłek PRL-u i taka kaucja była, można było oddawać butelki do skupu, ale to didaskalia, czy w ramach też właśnie tych doraźnych działań, co można zrobić? Czy postawić kosze na śmieci w jakiejś ograniczonej liczbie, bo było, nie było, jest to teren, tak jak pan powiedział, urokliwy i wyjątkowy, z dziką przyrodą. Czy być może jakiś monitoring, chociaż no tutaj no, trudno wyobrazić sobie postawienie słupów z kamerami.
12: Urokiem tego terenu jest dzika przyroda przede wszystkim, więc jeżeli byśmy tam postawili dużo koszy, no to obawiam się, że by to źle wpłynęło na krajobraz, a te w centrum miasta nawet bardzo nie blisko koszy, często leżą powrócone butelki. No niestety wielu amatorów mocniejszych trunków, nawet jak ma zrobić kilka kroków, to i tak wywróci gdzieś, gdzie popadnie taką butelkę, więc obawiam się, że niestety to by niewiele zmieniło. Tych koszy trzeba by bardzo, bardzo dużo poustawiać. No to trochę nie ma sensu w miejscu, które no, jest oazą dzikiej przyrody i po to tam ludzie przychodzą właśnie, żeby odpocząć właśnie w takim miejscu, gdzie można zapomnieć o tym zgiełku miasta i otaczającym nas betonie, więc generalnie co do kamer, no to jeżeli byśmy postawili w jednym miejscu kamerę, no to prawdopodobnie te libacje by się przyniosły do innej części lasku, więc to jest droga donikąd, tym bardziej, że no to też by to wymagało sporej ingerencji w teren, no i też koszty byłyby na pewno bardzo duże takiego przedsięwzięcia.
11: Być może jestem naiwny, ale jakieś tabliczki z uprzejmą prośbą o uprzątnięcie, tak, to chyba głęboka naiwność jakaś przeze mnie przemawia, ale jednak może byśmy na edukację też postawili.
12: No ja myślę, że niestety osoba, która wywróca gdzie popadnie butelkę po alkoholu, nie przejmuje się takimi wytami. Oczywiście warto starać się edukować, warto pokazywać konsekwencje takich decyzji, tylko że no, są ludzie, którzy nie szanują przestrzeni publicznej i to jest pewien problem. Ja oczywiście mam nadzieję, że może będzie wśród takich osób następowała jakaś refleksja, no ale no, niestety no, to jest pewien problem związany z mentalnością, choć w Polsce się już coraz więcej zmienia. Myślę, że jakby spojrzeć 10-15 lat wstecz, no to jednak coraz więcej ludzi szanuje tą wspólną przestrzeń, no ale mamy z tym jeszcze nadal problem, czego też razem są na przykład graffiti pecące wiele elewacji. No jest to jakiś szerszy problem społeczny. Myślę, że to jest temat do badania przez wielu socjologów.
10: Tak, rzeczywiście takie zgłoszenie do nas wpłynęło. My tereny, które mamy pod opieką, sprzątamy, dbamy o czystość. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Natomiast no tutaj zwrócona została uwaga na taki specyficzny problem, bo to troszkę odbiega od takiego normalnego porządkowania przestrzeni. Wiadomo, że jak ekipy sprzątające sprzątają jakieś większe elementy, nie zawsze dopatrzą się tych najmniejszych, ale oczywiście po tej interwencji poszliśmy w teren. Tyle, ile można było tego uprzątnąć, to zostało wykonane, natomiast jesteśmy jeszcze w trakcie tych prac. Teraz w najbliższy piątek znów pojawi się tam ekipa sprzątająca, bo tak jak wspomniałam, jest to specyficzny rodzaj sprzątania. Tutaj mówimy o rzeczywiście potłuczonych na drobne kawałki butelkach, które trzeba dość skrupulatnie wyzbierać. Rzeczywiście sytuacja taka, no, powiedziałabym łagodnie, niekomfortowa i nielicująca z troską o dbanie o tereny zieleni. My zawsze w takich sytuacjach też staramy się zbierać takie miejsca, w których pojawia się pewnego rodzaju problem i chociażby współdziałać tutaj ze służbami porządkowymi, no bo jak powszechnie wiadomo, lepiej jest zadziałać na przyczynę niż tylko na objawy, więc stale w wielu tematach współpracujemy chociażby ze Strażą Miejską i będziemy takie lokalizować organizacje zgłaszać do tego, żeby sytuacja się nie powtarzała, bo myślę, że tu jest problem z szeroko pojętym wandalizmem, brakiem szacunku do wspólnej przestrzeni i w dalszym ciągu problemem z tym, że jeżeli nawet w różny sposób z jakichś terenów zieleni czy rekreacyjnych korzystamy, no to powinniśmy zostawiać po sobie porządek. To jeszcze w niektórych miejscach szwankuje, zwłaszcza w takich miejscach, które są gdzieś oddalone od samego centrum, w których nie ma bardzo dużego przepływu ludzi. No tam do takich sytuacji jeszcze dochodzi, także cieszymy się, że takie zgłoszenia też trafiają od mieszkańców do nas i wtedy możemy działać tutaj wspólnie sprawniej.
11: Takie rozbite szkło faktycznie stanowi zagrożenie dla zwierząt i tak sobie myślę, że też chyba pożarowe może stanowić, bo taka butelka przy silnym słońcu może zadziałać jak soczewka. Tam las mamy przecież.
10: Tak, no tutaj ten sposób zanieczyszczenia jest rzeczywiście specyficzny i zagraża bezpieczeństwu czy użytkowników, czy no tutaj kwestie przyrodnicze też warto podnieść. Myślę, że jest wiele czynników, które sprawiają, że no, tutaj do tematu trzeba podejść poważnie, dlatego no, na pewno będziemy to miejsce dokładnie sprzątać, ale też no, zawsze uczulamy i staramy się w tym zakresie edukować, żeby dbać o wspólną przestrzeń, bo to tutaj jest zalążek całego problemu i tego, że w jakieś miejsce, jak przynosimy śmieci, to warto je i trzeba je ze sobą zabrać, niezależnie od tego, czy w jakiejś przestrzeni jest kosz, czy tego kosza nie ma, bo jest wiele terenów przyrodniczych, na których się nie stawia koszy na śmieci po to, żeby właśnie te śmieci ze sobą zabierać, bo też nie chodzi o to, wielokrotnie też jest podnoszony temat chociażby monitoringu. No, tereny rekreacji mają służyć odpoczynkowi, więc myślę, że ten odpoczynek pod czujnym okiem kamer nie jest aż tak komfortowy jak w przestrzeni, w której rzeczywiście możemy czuć się bezpiecznie bez względu na okoliczności. Będziemy się tutaj sytuacji przyglądać, monitorować ją. W pierwszej kolejności najważniejsze jest sprzątanie, ale myślę, że tutaj to zgłoszenie też podnosi bardzo ważną kwestię, chociażby właśnie kaucjonowania opakowań i takiego podejścia ekologicznego, które przekłada się na wiele aspektów naszego życia.
11: No i wywołała pani dwie kwestie, które chciałem omówić w tej sprawie. Pierwsza, no to właśnie, czy monitoring, no to już pani nam wyjaśniła, że może nie do końca, a dwa, może jednak wartałoby postawić kosz na śmieci, przynajmniej jeden w tym miejscu, gdzie ten problem jest najbardziej palący.
10: Tak, to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, natomiast no też trzeba mieć świadomość, że te kosze się zapełniają, że bardzo często ten problem nie wynika z tego, że kosza nie ma, tylko z tego, że ktoś te śmieci intencjonalnie zostawia w przypadkowym miejscu. I myślę, że tutaj oczywiście sprzątanie, działanie interwencyjne, dostawienie kosza jak najbardziej, natomiast ta długofalowa edukacja jest również nie bez znaczenia, bo też jest widoczny taki trend w różnych miejscach, chociażby w Europie, gdzie w miejscach przyrodniczo cennych tych koszy się nie zostawia. To generuje taki problem, że tych śmieci zawsze w przypadku miejsc dobrze dostępnych będzie więcej niż możemy nastawiać koszy, które psują estetykę, to warto tutaj zaznaczyć.
11: A też przyciągają zwierzęta dzikie. No, w Krakowie zmagamy się z plagą dzików chociażby. Mamy też lisy i inne zwierzęta i często przy śmietnikach no, mamy gdzieś tam taki kipisz sięgając po gwarę więzienną właśnie zostawiony przez dzikie stworzenia.
10: Tak, dlatego tutaj właśnie wspominam o tej tendencji, w której raczej preferuje się ograniczanie koszy na śmieci, a wykształcenie takich dobrych nawyków, troski o wspólną przestrzeń i tego, że śmieci przyniesione trzeba ze sobą zabrać, bo rzeczywiście stawiając kosze możemy, mając dobre intencje, wygenerować problem innego rodzaju, tak jak pan wspomniał, właśnie chociażby dziki, które gdzieś przyzwyczajając się do naszej obecności korzystają w taki sposób dla nas niekoniecznie dobry z tej infrastruktury dostawionej.
11: Dla nich też.
10: Dla nich też, nie? Natomiast no to się zdarza, więc tutaj wiadomo, że najprostszym rozwiązaniem i taką pierwszą myślą jest to, żeby postawić kosz, natomiast no, pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników. Jest to teren właśnie taki dość dziki, gdzie ta zwierzyna jest. i no, musimy się zastanowić, czy takim działaniem nie wygenerujemy drugiego problemu, więc no, ja tutaj będę uparcie twierdzić, że czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest bardzo dużo i ta edukacja i takie długofalowe zmiany w myśleniu o wspólnej przestrzeni są tym, co jest najbardziej pożądane.
11: To co może, chociaż tabliczki piłeś, posprzątaj po sobie albo zaopiekuj się swoją małpką.
10: Tabliczki w niektórych miejscach się sprawdzają, natomiast też różnych problemów, czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest sporo. Wolelibyśmy, żeby tabliczki były bardziej informacyjne, mówiące o tym, co mamy dobrego w tej przestrzeni, jak można tam spędzić czas, jak działać, żeby ta przestrzeń wspólnie nam służyła. Też, żeby nie dochodziło do takiej tabliczki, że w każdym momencie będziemy mieć jakiś zakaz, czerwony znak, coś, czego nie możemy robić. Dobrze by było się skupić na pozytywach i na tym, co warto w takich przestrzeniach robić i co przyniesie korzyść nam i środowisku. Więc kwestia do przemyślenia. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Czy uda nam się tutaj przeciwdziałać temu zjawisku? Więc nie mówimy nie, natomiast warto sprawdzić wszystkie możliwości.
11: Teraz krótka przerwa.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: To kronika rozczarowania światem i sobą. Tak spektakl Mam coś w głębi nie do przedstawienia Hamlet opisują jego twórcy Remigiusz Brzyk i Paweł Demirski. Spektakl na dużej scenie Narodowego Starego Teatru.
7: Krakowska premiera.
13: Nad Bałtykiem, na betonowym nabrzeżu opasanym stalowymi zardzewiałymi obejmami. Morze zamarzło, mróz złapał falę w ich całej poskręcanej okresie zadrganiem. Być może to tylko przeczucie, ale część portowa jest nierealistycznie przydzielona. Graniczy z nią najlepsza przestrzeń świata.

0: podziały wiedzy, a może wszystkie te elementy ustawione są jak elementy ciągle wirujące wokół własnej osi eleganckiej karuzeli. Na przykład na kanapie siedzi Gertruda, matka i Klaudiusz.
1: Remigiusz Brzyk. Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym, jakby jakimś takim zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają. W tym takim zapisie tych 30 lat dorosłego życia i Pawła i mojego w tym państwie, w tym nowym systemie, w liberalnej demokracji. No i oczywiście opowiadamy to w momencie, kiedy z liberalną demokracją nie jest najlepiej i widzimy, co się dzieje. Coś, co było, co wydawało się jakby niezatapialne te 20 lat temu, powiedzmy 30, i tak było to przedstawiane i tak jakby, i tak nam świat i możni tego świata obiecywali. Jesteśmy teraz w trochę innym punkcie i trochę to jest o tym, czyli o takich dwóch przestrzeniach kronikarskich, o takiej kronice osobistego jakiegoś rajdu przez życie i kronice tych trzech dziesięcioleci.
2: Paweł Demirski. Remik Brzyk zadzwonił do mnie latem w lipcu, chyba jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać o jakiejś możliwej współpracy i chyba ta współpraca z Remikiem była dla mnie taką jakąś ekscytującą sytuacją, dlatego też wszedłem w tę współpracę po prostu.
1: Z Szekspira zostało pewnego rodzaju żebrowanie, bym powiedział, takie ustawienie rodzinne. Jakby bierzemy z tego wielkiego dzieła kultury coś, co każda osoba, która ma potrzebę jakby chodzenia do teatru i w ogóle obcowania z kulturą mniej więcej zna, więc jesteśmy w jakimś takim, jakiejś takiej sztafecie, tak się czujemy, szczególnie, że robimy to tutaj, na tej scenie, w tym, jakby, w tym wspaniałym miejscu, więc ten Szekspir łącznie z tytułem, czyli mam coś w głębi, nie do przedstawienia, jest to cytat z Hamleta, świetnie chyba nazywa w ogóle jakąś taką żałobę, jakiś taki smutek bohatera. Więc ten Szekspir jest pewnego rodzaju kontekstem, ale to jest nowy tekst, współczesny tekst.
2: No, zależy jak na to spojrzeć, bo takiego literalnych wersów to myślę, że nie liczę Szekspira na wersy, więc myślę, że tych wersów jest może z 60. Natomiast no, jest to całe ustawienie szekspirowskie i w pewnym sensie, jeżeli ktoś zna Hamleta, no to w kolejnych scenach, które w tej parafrazie Hamleta jakby mają odniesienia do oryginału. No to jest taka technika, którą ja używałem też tutaj w Starym, między innymi w przypadku Nieboskiej Komedii w Skopem Bogu, więc to jest mniej więcej jakoś tędy. No plus tutaj rzeczywiście też pojawia się jakiś taki, powiedziałbym, rys biograficzny mój, jakoś wykorzystuję swoją biografię, żeby też opowiedzieć o pokoleniu właśnie takich ludzi, którzy wchodzą w wiek średni, czy właściwie weszli.

0: Paulina Kontrak, Ofelia.
1: Jaka jest Ofelia w tym waszym Hamlecie?
0: Ja dużo nie chcę zdradzać, ale na pewno jest to odejście od tej Ofelii z Szekspira. Jest sporo odniesień do, ale myślę, że widzowie się zorientują. Na pewno jest to dziewczyna, która szuka siebie, jest bardziej zbuntowana, powiedzmy, czy nazywa rzeczy. Raczej wychodzi z roli ofiary, niż się zapada w nią i jest nieszczęśliwa z tego powodu, jakoś szuka swojej drogi. No i w tym męskim świecie wydaje się jej to jakieś niezbędne, ale chyba też konieczne.
2: Hamlet rusza! Bardzo mam wyobraźnię trochę Hamleta. Pełną nerwowych ruchów. To, co Hamlet może wywrócić, wywróci. Tam, gdzie ma się o coś potknąć, potknie. Jest spięty, jest rozedrgany, mokry. Z gatunku tych ludzi, którzy w towarzystwie nie wiedzą, co zrobić z rękami. Którzy sięgając po kieliszek rozleją wino, może nawet na czyjeś ważne spodnie. Którzy w sytuacji społecznej znajdują bezpieczne miejsce pod ścianą, ale akurat nie zauważają, że oparli się o obraz. O wartości sentymentalnej i finansowej dla gospodarza, no. I jest przypał.
3: Od dziecka nie mam kłopotu z pytaniem, mam być, mam nie być. Znaczy wolałbym nie. Wolałbym zdecydowanie nie. Jest lipiec. 2002. 6 lat po śmierci mojego ojca postanawiam do niego dołączyć. Tak jak mi koledzy. Dołączają do swoich starych działki, na krew Davisa, przynajmniej na wódeczkę czy kolację. Postanawiam popełnić samobójstwo. Jestem nikim. Ale tak naprawdę nikim. Aż jestem przekonany, że z niczym w życiu sobie nie poradzę. I akurat tego lata jestem nikim w Gdańsku. W moim rodzinnym mieście, które jest rodzinne tylko z nazwy i reżyser tego Hamleta, René Brzyk. Jest tego lata w sobocie, ale nie spotykam się z nim, bo jestem nikim.
4: Kamil Pudlik, 27 lat, rola Hamlet. Nasz Hamlet jest na pewno wyjątkowy, ponieważ ja na niego patrzę jak na Pawła Dymirskiego, to znaczy ja muszę zagrać poniekąd Pawła Dymirskiego, jego życie na przestrzeni 25 lat. Więc taki jest ten Hamlet, rozedrgany, który nie potrafi w ogóle wejść chyba w ten świat męski. Nie rozumie, czym jest świat męski, ponieważ nikt mu tej męskości nie pokazał i poszukuje ojca. To jest Hamlet, mi się wydaje, bardzo poszukujący, a jednocześnie też buntowniczy, nie zgadzający się na to, który chce wejść w jakąś rzeczywistość, której chyba trochę nie ma i który sam ją próbuje w jakiś sposób stworzyć.
1: Wspomniałeś, że masz 27 lat, to ważne?
4: 27? Że ja mam 20, tak, mam 27 lat, od wczoraj mam 27 lat, wszedłem w klub 27, więc to jest dla mnie jakieś takie trochę dziwne, jest to chyba ironiczne. A pierwszy monolog zaczyna się od tego, że próbowałem popełnić samobójstwo. No jest to na pewno trudny tekst i chyba dla mnie jeszcze chyba mogę się zaliczyć jako młodego człowieka. Opowiadanie o jakichś różnych ciężkich rzeczach, a przede wszystkim o śmierci ojca, której ja jeszcze osobiście, mam nadzieję, bardzo długo nie doświadczę. Jest ciężka do opowiedzenia z tej perspektywy młodego jeszcze, no powiedzmy młodego chłopaka.
5: Ja wcześniej nie pisałem w ogóle didaskaliów, pisząc sztuki, i teraz jakby po tym przejściu do seriali i do filmu nauczyłem się pisać didaskalia, więc zacząłem pisać didaskalia do pierwszej sceny i te didaskalia wyszły mi dosyć takie bogate, bo zacząłem uruchamiać wyobraźnię. No i uruchomiłem sobie port, uruchomiłem sobie jakieś nabrzeże właśnie trójmiejskie, uruchomiłem sobie tak zwaną najlepszą przestrzeń świata, czyli taką przestrzeń fancy, do której ci bohaterowie jakoś tam aspirują. No i to jest takie zderzenie takich przestrzeni, jakiegoś. Też w ogóle no morze ma jakiś taki melancholijny wymiar. Na brzeże ma statki na redzie, światła na morzu, no jakoś gdzieś tędy.
6: No bym powiedział, że Hamlet jest chłopakiem, który awansował. Hamlet jest, to jest w ogóle jest jednym z głównych motywów, bym powiedział, tego naszego przedstawienia. Jest jakby Hamlet, który wywodzi się z jakiegoś Trójmiasta, jest jakimś chłopakiem z inteligenckiego domu, który jest jakby osadzony jeszcze w PRL-u, powiedzmy, i tak dalej, i zaczyna jakby przyjmuje te zasady gry tego świata, tej liberalnej demokracji, żyje w nim. Nasz Hamlet, to jest chyba ważna informacja, ma zarówno 27 lat, jak i 50, więc jakby ten zapis, to słowo kronika jest jakby takim zobowiązaniem, więc jakby przyłapujemy Hamleta jednocześnie w takim jakimś takim pejzażu, powiedzmy, życia. Więc jakby to jest nasza stawka, żeby się skomunikować, no bo w tym jesteśmy z Pawłem kompetentni, bo żyliśmy w tym kraju przez 30 lat, jakby mimo jakiejś takiej pozycji, bym powiedział, krytycznej wobec rzeczywistości wokół nas, jednak przeszliśmy przez tą ścieżkę w dorosłym życiu. I to jest trochę tekst o, ja to tak rozumiem, o rozczarowaniu światem, ale też o rozczarowaniu sobą.
5: No i jest to jakaś taka opowieść chyba z punktu widzenia właśnie takiego, ja sobie w pewnym momencie zdałem, że już jestem dorosłym, zdałem sobie sprawę, że jestem dorosłym człowiekiem i mam takie poczucie, że opowiadamy z takiej perspektywy dorosłych ludzi, którzy naprawdę przeżyli całe dorosłe życie, całe zawodowe życie w tym kraju, jakoś też budując ten kraj, jakoś na niego wpływając z różnych stron. I to rzeczywiście jest to taka, trochę się zrobiła taka kronika pewnego pokolenia, które właśnie wychowane w latach 90., dorastało w latach 90. i tak mniej więcej potem poszło właśnie wypełniać te nowe tak zwane możliwości. Ale też myślę, że to jest bardziej, myślę, o takim emocjonalnym stosunku do na przykład tej rzeczywistości, do tego późnego kapitalizmu i do demokracji liberalnej. Myślę, że to jest coś tutaj o tym, jakie to emocje w nas budzi, gdzie my w ogóle jesteśmy.
0: Na pewno się proszę nie spodziewać tekstu Szekspira w tym spektaklu. To jest zdecydowanie autorski teatr. Tylko są schematy postaci i takie stereotypy tych postaci z Hamleta są tutaj, ale to jest tylko pretekst do opowiedzenia historii chłopaka, dorosłego człowieka, który już odrobił swoją pracę domową i z perspektywy już dorosłej osoby potrafi o tym opowiedzieć. I opowiada o swoim dzieciństwie i później o latach dorosłych, jakie to miało konsekwencje, jego relacje z rodzicami, jak to wpływało na relacje z kobietami i jego przemyślenia. I naprawdę wydaje mi się, że wyszło coś, w czym mogą się ludzie też pokolenia naszego, ale i pokolenia czy Pawła, czy Remika przeglądać. Myślę, że to jest unikatowy jakiś statement, powiedzmy. No naprawdę jest dużo, dużo wątków, dużo treści. Jest cały czas coś się dzieje, więc myślę, że widz może być zaciekawiony i zapraszam, żeby sprawdzić, ale z Szekspira mamy tam chyba tylko dwa cytaty. Rzeczywiście.

Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków.

Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Zanim

Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5

0: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
1: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
2: Autopromocja. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.